0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

zmienić miasto. Daj mi uśmiech, co będzie jak custom. Baw się czym chcesz, ale nie tą prawdą. Tak wyglądasz ładnie z czystą kartą. Nie dajmy sobie jej poplamić. Mów, że nie da się nas kupić za nic. Zamiast ludzi wolisz znowu sami.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity.

0: Mamy poniedziałek, 11 dzień maja, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym zajmowali się nasi dziennikarze w ostatnich dniach.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Podpisano umowę na budowę i wyposażenie zaplecza sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Kosynierów Kościuszkowskich obok drugiego liceum ogólnokształcącego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem sieci szkół do drugiego LO przeniesiona zostanie 13 liceum ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
3: Chcemy zorganizować tam zaplecze takie, które będzie na naprawdę już wysokim poziomie. Tam i będą sale i trenażery dla rowerów i wioślarzy i nowoczesne przestrzenie dla młodych sportowców, których do tej pory na targowej nie było. No i to, co przyświecało nam tej zmianie w kontekście dyslokacji 13 Liceum Ogólnokształcącego i SMS-a, czyli Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to oczywiście dostęp do basenu. I ten basen świeżo w zasadzie oddany do użytków za chwilę będziemy oddawać. Jest przy drugim liceum ogólnokształcącym, więc ta infrastruktura będzie już wzajemnie się ze sobą uzupełniać. Ponad 11,5 miliona złotych. To jest koszt realizacji tego budynku. On jest wielopoziomowy. Warto zwrócić uwagę na to, że na poziomie minus jeden chcemy również zgodnie z rozporządzeniem, które nas obowiązuje, zorganizować funkcję miejsca ukrycia na wypadek kryzysu, więc to również będzie zaimplementowane w tych przestrzeniach, a potem kolejne piętra to kolejne funkcje, które były konsultowane również z dyrekcją SMS-a i 13 Liceum Ogólnokształcącego. Czas realizacji 15 miesięcy od chwili podpisania umowy. Bardzo by nam zależało na tym, żeby inwestycje w zasadzie musimy oddać, być gotowi na 1 września 2027 roku.
1: Podkreśla Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
4: My w kondygnacji podziemnej będziemy mieli głównie magazyny sprzętu zarówno wioślarskiego, jak i kolarskiego oraz warsztat rowerowy. Na kondygnacji wyższej, czyli na parterze takim podniesionym, mamy przestrzenie przeznaczone na ergometry wioślarskie. Do tego mamy salę taką fizjo, gabinety powiedzmy takie odnowy, plus siłownie oraz szatnie sanitariatami, pomieszczenie dla trenerów. Kondygnacja plus dwa to jest podobny układ, aczkolwiek tu mamy nastawione bardziej na kolarstwo, czyli będą trenażery kolarskie. Do tego siłownia, sala fizjo i szatnie sanitariatami. Kondygnacja najwyższa to takie 5 gabinetów mniejszych o powierzchni każdy około 26 metrów kwadratowych, które będą pełnić funkcje bardziej administracyjne, ale możemy też się dostosowywać na salę zajęć indywidualnych.
1: To był Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zmieniamy temat. Teraz powiemy o rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Toruniu. To głośny temat w ostatnich tygodniach. Magistrat wydał oświadczenie, w którym, jak zaznacza, stanowczo dementuje, że mają być likwidowane jakiekolwiek przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto. Jednak spadek liczby dzieci w Toruniu wymusza dostosowanie liczby oddziałów przedszkolnych i szkolnych do faktycznej sytuacji demograficznej, dodaje miasto.
5: Faktem niepodważalnym jest to, że od lat obserwujemy spadek liczby dzieci w Toruniu, a to z kolei wymusza na nas, jako na organie prowadzącym przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe, dostosowanie liczby oddziałów do aktualnej sytuacji demograficznej. Mówiąc na przykładzie przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych, możemy powiedzieć, że z danych wynika, że na terenie gminy miasta Toruń zameldowanych jest obecnie 1087 dzieci urodzonych w 2023 roku. Dla porównania, 5 lat temu liczba tych dzieci wynosiła 1644. Są to dzieci 3-letnie, czyli potencjalni kandydaci do przedszkoli. Natomiast według prognoz, które my mamy na podstawie twardych danych, wskazują, że ten spadek będzie postępował. W 2027 roku dzieci będzie 971, natomiast za 2 lata szacowana liczba dzieci, które będą mogły korzystać z wychowania przedszkolnego, spadnie do 953 dzieci. W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168 w roku 2026-2027. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów. Musimy także podkreślić to, że obecnie liczba miejsc w placówkach przedszkolnych czy oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przewyższa liczbę dzieci, które ubiegają się o przyjęcie. Dlatego też musimy zdementować informację o tym, że dla dzieci w Toruniu nie ma miejsc. Miejsca cały czas są dostępne.
1: Podkreśla Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W połowie 2025 tego roku ruszył projekt Wygrana Rodzina Model Toruński, którego celem jest wsparcie rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Wsparciem objętych zostało 15 rodzin. Projekt potrwa do 2027 roku, ale miasto chce wykorzystać wypracowane modele do stałej pomocy rodzinom. Za nami spotkanie podsumowujące dotychczasową pracę.
6: Na tą chwilę odbywały się warsztaty takie uzupełniające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci, z doradztwa zawodowego. Zaczęliśmy też organizować takie warsztaty nazwane laboratoriami weekendowymi, które mają dzieci zapoznawać z różnymi profesjami, zawodami, czy też zainteresowaniami, żeby też poszerzać im pole różnych możliwości. Na przykład teraz mieliśmy warsztaty w pracowni ceramicznej. Będą się też odbywały warsztaty w kawiarni, gdzie dzieci będą się zapoznawały z procesem takiego sędziowskiego oceny kawy. Będzie też cupping kaw, oczywiście bezkofeinowych, no bo mamy tutaj dzieci, ale też będą mogły się zapoznać z tym, jak można prowadzić taki biznes, bo mamy też dużo dzieciaków, które się interesują tą sferą gastronomiczną.
1: Mówiła Paulina Staniszewska, prowadząca warsztaty dla dzieci w ramach projektu.
7: Są to rodziny, które mają wiele problemów i wychowawczych, i takich w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnych takich problemów i potrzebują na pewno wsparcia. I na przykład nasze toruńskie ZGM-y kupią na przykład farby, a nasze rodziny odmalują swoje klatki schodowe, więc wsparcie jest przeróżne. Stowarzyszenie Powrót z U pomaga nam we wsparciu osób uzależnionych i jakby szybszym skierowaniu ich na różnego rodzaju odwyki, więc ta współpraca pomiędzy podmiotami różnymi musi być, żeby kompleksowo móc wesprzeć te rodziny. Te sukcesy są na razie takie bardzo małe, bo pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby tym rodzinom, tym osobom po prostu chciało się, tak? Żeby widzieli potrzebę tego uczestnictwa w tym projekcie. Coraz bardziej się chce, chociaż to jest jeden właśnie przede wszystkim z naszych problemów, tak? Żeby one widziały te korzyści, które mogą z tego projektu wyciągnąć dla siebie, a przede wszystkim dla swoich dzieci, tak? Bo są to w większości rodziny wielodzietne, gdzie jest 5-6 dzieci, więc z różnymi problemami, więc przede wszystkim skupiamy się też na tych dzieciakach, żeby miały trochę może lepszy start.
1: To była Magdalena Dąbrowska, koordynatorka projektu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: 16 maja na toruńskiej motoarenie najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o mistrzowski tytuł. Toruń jest jednym z trzech przystanków całego cyklu indywidualnych mistrzostw Polski. Na starcie w przyszłym tygodniu zobaczymy na pewno dwóch żużlowców Prestoruń, Patryka Dudka, broniącego tytułu z zeszłego roku, a także Antoniego Kawczyńskiego, który otrzymał dziką kartę. Rezerwowymi są Mikołaj Duchiński i Bartosz Darek.
8: Na mapie Polski myślę, że się wyróżniamy, przede wszystkim pod względem też obiektu, który może nawet pomieścić z miejscami takimi stojącymi 17,5 tysiąca i tyle też osób było na finale drużynowych mistrzostw Polski w ubiegłym roku. Tak, po raz trzeci indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu odbędą się w Toruniu. W ubiegłym roku była edycja ta druga, ale pierwsza była w 2009, więc dość dawno, ale to była wyjątkowa edycja, bo ona otwierała tak naprawdę nasz obiekt, więc jest to istotne wydarzenie, sentymentalnie do niego wracamy. I tak jak pamiętamy, Patryk Dudek w ubiegłym roku wygrał cały cykl i teraz będziemy również trzymać gorąco kciuki, żeby ten wynik ponownie nasz zawodnik toruńskiego klubu Press Grupy Deweloperskiej Torun uzyskał.
1: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektorka Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia.
9: To ostatnie sezony no właśnie mają to do siebie, że też no ci zawodnicy idą łeb w łeb. To są tylko 3 finały. W Grand Prix jest trochę inaczej, bo tych turniejów jest więcej. Jeżeli komuś nie pójdzie jeden turniej, ma jednak ma możliwości odrobienia trochę i nadrobienia tych punktów. Tutaj przy okazji Impu, jak mamy 3 turnieje, no to nie pójdzie ci jeden turniej, to przy tak wyrównanej stawce no ciężko później się gdzieś goni te punkty.
1: To był Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.
10: Po raz drugi z rzędu spotykamy się tutaj w Toruniu, ale tym razem na torze drużynowego mistrza Polski, także gdzieś tam ta tradycja, że finał, tym razem jeden z finałów jest zachowany na torze drużynowego mistrza Polski, no wchodzi w życie po raz kolejny. No wierzymy, że przed nami udana inauguracja będzie, wierzymy, że sportowo to będą zawody, które dostarczą dużo emocji. Myślę, że patrząc na formę poszczególnych zawodników, możemy być pewni dobrego ścigania. Bartek Zmarzi, który ani razu jeszcze mistrzem Polski za naszej kadencji nie został, bo 2 lata temu Maciej Janowski, rok temu Patryk Dudek ten tytuł mu wyrywali z rąk, ale też Patryk Dudek właśnie, Piotr Pawlicki, który jest w dobrej formie, Kasper Woruna, który świetnie zainaugurował sezon, także wierzę, że ta rywalizacja w tym roku, która rozpocznie się w Toruniu, potem przeniesiemy się do Bydgoszczy i Ostrowa Wielkopolskiego, no będzie bardzo ciekawa i dostarczy kibicom wielu emocji.
1: Mówił Karol Lej, Rejman, prezes firmy One Sport, będącej promotorem cyklu. Przypominam, najlepsi żużlowcy w Polsce powalczą o mistrzowski tytuł na toruńskim motorenie już 16 maja.
0: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. Co ciekawego nas przy poniedziałku spotka? Pogoda w kratkę dziś, wszystko na to wskazuje, bo w pierwszej części dnia jeszcze z przejaśnieniami, ale więcej chmur, zwłaszcza takich deszczowych, może pojawić się po południu i wtedy to największe prawdopodobieństwo przelotnych opadów deszczu, ale ciepło dziś w Toruniu, bo w najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazać nawet 23-24 stopnie. To jest z tym poniedziałkiem, że on się tak szybko po weekendzie pojawia. Na piątek to trzeba czekać 5 dni. Ktoś być może to kiedyś jakoś naukowo wyjaśni. Tymczasem dzień dobry, Piotr Olszowski, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Gramy!

Rano i dobrze, budzimy się w rytm playlisty i dobrej muzy w Radiu Gra o Poranku. I do niej za chwilę wrócimy, ale wcześniej oprócz muzycznego prezentu będą jeszcze dobre słowa dla tych, którzy obchodzą dziś imieniny, a są to Ignacy, Franciszek i Miranda, ale też Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym na tej długiej liście się pojawia, również Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, również Gwalbert, co nie jest bardzo popularnym imieniem, oraz Lutogniew. Dziś mamy dzień bez śmiecenia, warto się nad tym pochylić i też pochylić się, jeśli zauważycie coś, co nie powinno leżeć na trawniku albo na chodniku i po prostu wyrzucić to do śmietnika. A przede wszystkim, bo to o to w tym święcie chodzi, żeby nie śmiecić. Również dzień doradcy podatkowego, czyli na przykład moje święto. Ja również wam doradzam, żeby podatki płacić, bo jak tego nie będziecie robić, to później innego doradcy trzeba będzie szukać.

0: impreza Bogodzia, ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie. Jula, 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert.

0: Dany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
5: Cappuccino. Kafe latte.
4: Co robisz?
5: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
8: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Weekend za nami, sporo atrakcji było i z jednej strony można wspominać, co oczywiście dziś również zrobimy, ale z drugiej strony może warto wybiegać nieco w przyszłość i już zastanawiać się nad tym, co nas czeka ciekawego w kolejnych dniach. A tutaj tych atrakcji będzie całkiem sporo, bo zbliża się czwarta edycja Festiwalu Kosmos Sztuki, wyjątkowo w tym roku, nie w sierpniu, a właśnie w połowie maja, po to, żeby więcej osób, które normalnie były na wyjazdach wakacyjnych, mogło z festiwalu skorzystać. I wśród wielu, bo aż 11 atrakcji, na jedną chciałbym wam zwrócić uwagę. Będzie to potańcówka, która zorganizowana zostanie w piątek 15 maja w zajezdni tramwajowej MZK przy Sienkiewicza. Tak, tak. Tutaj będzie można posłuchać Beatlesów. Będzie wyjątkowo, bo band prosto ze Słowenii przyjedzie na to wydarzenie do Torunia. Start o 19, a wstęp wolny. Polecamy.

0: Kygo i Griffin, Save My Love, to już za nami w Radiu Gra, a za chwilę pogramy sobie dalej do siódmej. U nas między innymi jeszcze Smolasty i Doda, nim zajdzie słońce. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnoty.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
4: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. Co ciekawego nas przy poniedziałku spotka? Pogoda w kratkę dziś, wszystko na to wskazuje, bo w pierwszej części dnia jeszcze z przejaśnieniami, ale więcej chmur, zwłaszcza takich deszczowych, może pojawić się po południu i wtedy to największe prawdopodobieństwo przelotnych opadów deszczu, ale ciepło dziś w Toruniu, bo w najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazać nawet 23-24 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
5: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. O pełnej, o 7 kolejne informacje w raporcie. Tymczasem kilka godzin temu o północy dobiegło końca głosowanie na imię dla Aniołka, tego najnowszego w toruńskiej kolekcji, tego, który stoi przed motoareną, a to oznacza na pewno jedno, że jeszcze dziś na portalu Gra FM pojawi się rozstrzygnięcie tego plebiscytu, a i z pewnością powiemy o tym na naszej antenie. Przypomnę tylko Adi, Apatorek, Janek, Maryś, Darcy, Żurzelek. Takie między innymi były propozycje, bo było ich zdecydowanie nie więcej, na które mogliście głosować. A teraz czekamy na wyniki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jesteśmy już bardzo blisko siódmej na zegarze, a to oznacza, że przed nami kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości w raporcie i trochę szczegółów pogodowych na dziś. Warto zostać blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kidał, kusi cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Gastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Poniedziałek, 11 dzień maja, jest 7 na zegarze. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Kierowcy, noga z gazu. Aż 6 osób zostało poszkodowanych w wyniku 3 wypadków, do których doszło w niedzielę w Toruniu i okolicach. Jak informują strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, wczoraj na Podgórskiej w naszym mieście, na wysokości dworca, zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Do szpitala trafiły 3 osoby. Po południu do zdarzenia doszło w Gronowie w gminie Lubicz. Na Krajowej 15 auto wypadło z drogi, dachowało. Jedna osoba została ranna. Z kolei wczoraj o poranku w Cierpicach w gminie Wielka Nieszawka na drodze krajowej numer 10 zderzyły się 2 samochody. Do szpitala trafiła jedna osoba.
1: Dzieje się na drogach.
4: Szykują się zmiany na Olsztyńskiej w Toruniu. Powoli startuje rozbudowa krajowej 15. Od najbliższego wtorku rozpoczną się prace przy usuwaniu kolizji gazowych. Drogowcy zapowiadają też inne korekty w ruchu w kolejnych tygodniach. Jedna z nich dotyczy skrzyżowania Olsztyńskiej z Ceramiczną. Ten temat szczegółowo poruszymy w naszym raporcie za godzinę.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
4: Dzisiaj ruszają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Torunia 2035+. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i opinie do dokumentu, który określi główne kierunki rozwoju miasta. Strategia ma być kluczowym narzędziem planowania przyszłości Torunia, mówi prezydent Paweł Gulewski.
5: 3 cele strategiczne zarysowane w tym dokumencie to Toruń jako silna metropolia, to Toruń jako miasto dobre do życia i to Toruń jako miasto odporne i bezpieczne. I w tych zakresach, w tych 3 w zasadzie dużych komponentach będziemy się poruszać.
4: Musimy adaptować się do zmian demograficznych, musimy budować nasz potencjał gospodarczy, między innymi dzięki strefie inwestycyjnej Toruń Zachód, dodaje prezydent. Konsultacje potrwają do 17 czerwca. A teraz o poranku kultura. To już kolejna edycja konkursu, który od 2012 roku integruje środowisko fotografów, zarówno zawodowców, jak i pasjonatów. Najlepszy uczestnik zdobywa nagrodę dyrektora CSW, dającą szansę na własną wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Chodzi o konkurs Wystaw się z CSW. Jedną z laureatek została Wiktoria Paziewska.
6: W tym roku moja praca jest kontynuacją zeszłorocznej pracy, która też tutaj się pojawiała, więc to jest taki cykl opowiadający, czy może sugerujący troszeczkę pewną nieumiejętność odnalezienia siebie, spojrzenia na siebie przez pewny pryzmat, który niekoniecznie jest lustrem. W zeszłym roku było to patrzenie przez mgłę, w tym roku jest to patrzenie przez dźwięk, bez wykorzystania dźwięku. Ale mam nadzieję, że właśnie gdzieś ta ambiwalencja troszeczkę tutaj zostanie przekazana, odebrana przez odbiorców, pomimo tego, że rzeczywiście może nie jest to najbardziej oczywisty koncept. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że chociażby może też z opisu to uda się wywnioskować.
4: Ekspozycja Wystaw się w CSW 2026 potrwa do 14 czerwca.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Z Węgier do Stanów. Poszukiwany w Polsce listem gończym były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od soboty przebywa w USA. Polska ma dzisiaj wystąpić z wnioskiem o ekstradycję, zapowiada obecny szef resortu Waldemar Żurek.
7: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
4: Przypomnijmy, że według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Zapraszam na raport sportowy. Na początku piłka nożna. W legendarnych derbach hiszpańskiej La Ligi Barcelona pokonała wczoraj Real Madryt 2-0. Bramki strzelili Rashford i Torres. Barcelona tym zwycięstwem przypieczętowała tytuł, została mistrzem Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. Żadna drużyna z naszego regionu nie powalczy w tym sezonie o medal. Andil Włocławek, podobnie jak wcześniej Twarde Pierniki z Torunia, też zakończył sezon. Na koszykarskich parkietach trwała walka o ostatnie miejsce w play-offach w Orlen Basket Lidze. Rottweilery wczoraj przegrały decydujący mecz w play-inach z Dąbrową Górniczą. Nowy gracz w Enerdze Toruń. Stalowym piernikiem został Robert Osipow. To hokeista z Estonii, reprezentant swojego kraju, który ostatni sezon spędził w Szwecji.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
4: Od godziny 14 zaczną dzisiaj obowiązywać alerty IMGW dotyczące burz, które mogą przejść przez region. Mają im towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru z prędkością do 75 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą dzisiaj 22 stopnie. Warunki biometeo będą niekorzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
3: 15 godzin i 30 minut, tyle ma potrwać dziś dzień od wschodu do zachodu, a to już spory kawałek czasu, żeby go dobrze wykorzystać. A i z drugiej strony, umówmy się, po zachodzie słońca też mogą nadal dziać się ciekawe rzeczy. Tak czy owak, dzień dopiero rozpoczynamy. Piotr Kluszowski, kłaniam się, witam i zapraszam. Gramy.

rano i dobrze tak, budzimy się w poniedziałek, na samym początku tego, miejmy nadzieję, kolejnego pięknego tygodnia. Żeby tak było, to warto zerknąć czasami, rzucić okiem i uchem w stronę gwiazd, na przykład w stronę horoskopu. Poniedziałek, 11 maja, ten dzień sprzyja nowym planom i spokojnemu uporządkowaniu priorytetów. To dobry dzień, by zacząć tydzień bez pośpiechu, ale z konkretnym celem. Waga może dziś spojrzeć na pewną sytuację bardziej realistycznie, dzięki temu łatwiej podejmie decyzję. Skorpion z kolei wyczuje odpowiedni moment do działania. Intuicja tu będzie wyjątkowo silna. Strzelec ten poczuje potrzebę zmiany otoczenia, nawet krótka przerwa poprawi nastrój. Jeśli macie taką opcję, żeby wyskoczyć na chwilę w ciągu dnia pracy, właśnie z pracy, to chyba warto to zrobić. Koziorożec powinien postawić na cierpliwość, nie wszystko musi wydarzyć się od razu. W końcu wodnik znajdzie inspirację w codziennych sytuacjach, tu warto zwracać uwagę na drobiazgi. I jeszcze ryby na koniec, które mają zadbać dziś o swój spokój. Chwila wyciszenia pozwoli odzyskać równowagę, zwłaszcza po emocjonującym u niektórych być może weekendzie.

0: Dobrze wam gramy o poranku w radiu, gra na tej fali. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej takie małe przypomnienie. To właśnie dziś rozpoczynają się te małe matury, czyli egzaminy ósmoklasisty. Przypominamy, taki maraton trzydniowy rozpoczyna się właśnie dzisiaj. Na pierwszy ogień idzie język polski. Test rozpocznie się punktualnie o 9:00 i ma potrwać 150 minut. Jutro uczniowie zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem obcym, nowożytnym. Trzymamy kciuki. Jakoś to będzie. I pamiętajcie jedną z poklasiści. Ważny to egzamin, bez dwóch zdań, ale nie da się go nie zdać. Powodzenia. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wow, ale masz wypieki.
6: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
5: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
6: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
3: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie

0: cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Przed chwilą czytałem info o Tymku Kucharczyku, który odniósł historyczne zwycięstwo na legendarnym torze Indianapolis. No takich emocji wam nie życzę na toruńskich drogach. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało trochę spokojniej, ale z drugiej strony, przyglądając się temu, jak niektóre nowe trakty wyglądają, jak informuje Urząd Miasta, zakończyła się realizacja jednej z kluczowych inwestycji drogowych w mieście, czyli budowy trasy staromostowej na odcinku od Placu Niepodległości do ulicy Dekerta. Miało to wszystko nastąpić nieco później, ale drogowcy wyrobili się wcześniej. Teraz trwa taki końcowy etap procedury odbiorowej związany z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Taką decyzję ma wydać wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego w Bydgoszczy. Tak się zastanawiam, ile to może potrwać, to raz, a dwa, jaka będzie ta decyzja? No, ktoś tam na przykład może stwierdzić, że trasa generalnie okej, ale te zawijasy to nam się nie podobają.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: tabletka. Dwa dni to już za nami w Radiu Gra. Do 8 oczywiście jeszcze sobie trochę pogramy, a pełno jak zwykle u nas najświeższe informacje w raporcie i trochę o pogodzie na dziś. Za chwilę gramy dalej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
6: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
7: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml, kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
10: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
15: Od godziny 14 zaczną dzisiaj obowiązywać alerty IMGW dotyczące burz, które mogą przejść przez region. Mają im towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru z prędkością do 75 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu pokażą dzisiaj 22 stopnie. Warunki biometeo będą niekorzystne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.

0: hity pełne energii w Radiu Gra o poranku. O 8 u nas najświeższe informacje z Torunia, ale też z kraju, ze świata. A my przypominamy i też jak przypominają to organizatorzy na stronach miejskich, Toruń ponownie wypełni się muzyką na żywo, a to dzięki cyklowi koncertów Street Piano przy naszym toruńskim fortepianie plenerowym. I tak pierwsze wydarzenie już 16 maja, czyli w najbliższą sobotę, kiedy to Sławek Uniatowski zasiądzie przy naszym fortepianie plenerowym, no i zapewni dobry klimat muzyczny. Polecamy gorąco, zaprasza Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, a to będzie dopiero początek cyklu. Kolejni goście przy tym fortepianie w kolejne weekendy letnie, wakacyjne również będą zasiadać. Czekamy na to wydarzenie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

już bardzo blisko 8 na zegarze w Radiu Gra, to oznacza, że wszyscy jak jeden mąż, jak jedna żona również przygotowują się do odsłuchania kolejnych informacji z regionu, ale też z kraju i ze świata. W raporcie będzie też trochę o pogodzie na dziś. Nie odchodźcie daleko.

0: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
1: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, taniej
3: masz. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
7: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
6: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
7: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
6: I mają to wszystko?
7: Tak jest, do tego w super cenach.
6: To na co czekamy?
7: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
8: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
11: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl. Po reklamie.
12: Poniedziałek w kalendarzu, mamy 11 dzień maja, jest 8, w radiu gra kolejny raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na początku informacje o potencjalnie niebezpiecznej pogodzie. Od 14 zaczną obowiązywać alerty IMGW dotyczące burz, które mogą przejść przez nasz region. Mają im towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru z prędkością do 75 km na godzinę. Alerty będą ważne do 22, dotyczą Torunia, powiatu i większości województwa.
14: Dzieje się na drogach.
13: Szykują się zmiany na Olsztyńskiej w Toruniu. Od jutra rozpoczną się roboty przy usuwaniu kolizji gazowych. Drogowcy zapowiadają także korekty w ruchu w kolejnych tygodniach. Jedna z nich dotyczy skrzyżowania Olsztyńskiej z Ceramiczną.
15: Tam powstanie tymczasowe rondo. Taka propozycja padła ze strony mieszkańców na spotkaniu konsultacyjnym. To rozwiązanie, które ma upłynnić ruchy w tym rejonie, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy pojazdy jadące z ulic Ceramicznej mają problem z włączeniem się do ruchu na Olsztyńskiej. Na razie jednak drogowcy nie podają dokładnego terminu wprowadzenia tej zmiany. Możemy się jej spodziewać pod koniec maja. Co ważne, rondo na skrzyżowaniu Olsztyńskiej i Ceramicznej nie będzie jedynie tymczasowe. To także rozwiązanie, które zostanie wdrożone w ramach przebudowy tej trasy.
13: Mówiła nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zmieniamy temat. W toruńskim hospicjum Nadzieja przebywają dzieci ciężko doświadczone przez los, często opuszczone, zaniedbane lub skrzywdzone. Obecnie fundacja znajduje się pod finansową kreską, przyznaje prezes Aleksandra Ruszczak.
16: Pierwszy raz mój personel dostał w częściach, w ratach dostanie pensję. Jest mi z tego powodu przykro, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił nam za nadwykonanie. mieszkania, a te pieniążki, które dostajemy, 200 ileś tysięcy czy 300, to są niewystarczalne, żeby utrzymać oddział i wypłacić pensję. Mamy 35 pracowników etatowych i tyleż samo mamy na zlecenie, bo lekarze tak pracują. My jesteśmy ofiarami systemu.
13: Te problemy zbiegły się w czasie z obchodami 30-lecia toruńskiego hospicjum. Prezes fundacji otrzymała w ostatnich dniach za swoją wieloletnią pracę medal marszałka województwa i medal honorowy prezydenta miasta.
14: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
13: Matury w toku. Dzisiaj część uczniów zdaje ustny egzamin z języka polskiego, a także egzaminy na poziomie rozszerzonym z matematyki i rosyjskiego.
17: Jak się przygotowujecie? Czy książki, zadania, czy może jakieś nowe formy typu YouTube, sztuczna inteligencja?
18: Trochę tego, trochę tamtego. Myślę, że złoty środek, tak jak zwykle we wszystkim.
19: Z polskiego. Oglądałam streszczenia lektur.
13: O wasze patenty na skuteczną naukę pytała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Matury potrwają do końca maja, wyniki będą znane 8 lipca. Ale nie tylko maturzyści zdają ważne egzaminy. Dzisiaj pierwszy tak poważny test przed ósmoklasistami. Na początek o 9:00 język polski. Na koniec serwisu ciekawostka z komina przy Ceramicznej w Toruniu. Na obiekcie, w słynnym gnieździe, ponownie pojawiły się młode sokoły wędrowne. Trzy ptaki z tegorocznego lęgu zostały właśnie zaobrączkowane, co pomoże monitorować populację jednego z najrzadszych drapieżników w Polsce. W sieci znajdziecie również kamerę live, która pokazuje, co dzieje się w gnieździe toruńskich sokołów.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
13: Zapraszam na raport sportowy, a w nim żużel. Za nami piąta kolejka PGE Ekstraligi. Wczoraj Motor Lublin pokonał Spartę Wrocław 55-35. Włókniarz Częstochowa przegrał ze Stalą Gorzów 31-59. W piątkowych meczach GKM Grudziądz był lepszy od Unii Leszno, a Press Toruń od Falubazu. Na Motoarenie w naszym mieście było 54-36 i to była najwyższa wygrana Press Toruń w tym sezonie. Ale jak podkreśla trener...
20: Czy najwyższa, czy najniższa, to nie ma znaczenia. Jest wygrana, dwa punkty są za pisane, to jest istotne.
13: Mówił po meczu w Toruniu Piotr Baron. Żużlowe środowisko jest wstrząśnięte po fatalnym wypadku w Gnieźnie. W meczu Krajowej Ligi Żużlowej na torze zderzyli się Patryk Budniak i Leon Szlegier. Budniak trafił do szpitala śmigłowcem. Według klubu junior jest w śpiączce, ale nie doznał urazów narządów wewnętrznych.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
13: Niekorzystne warunki biometeo, 22 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, na niebie w pierwszej części dnia mieszanka słońca i chmur. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek. Po południu przez region mogą przejść burze, wtedy też silniej powieje i popada.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
12: Przypomnę, dzień bez śmiecenia dziś, dzień doradcy podatkowego, a imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek i Miranda. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie i duża porcja dobrego grania w tej godzinie przed nami. Piotr Olszowski, dzień dobry.
14: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Rano i dobrze, czyli najlepsza radiowa pobudka na tej fali. A teraz będą wieści wprost nie z tej ziemi, bo cały świat dyskutuje o decyzji prezydenta Donalda Trumpa, który przed weekendem kazał opublikować, a później w swoim stylu zaprosił wszystkich do lektury, nawet napisał chyba bawcie się dobrze, do lektury dokumentów opisujących niezidentyfikowane obiekty latające zarejestrowane przez amerykańskie wojsko. Słowem, jeśli kiedykolwiek mieliśmy kontakt z obcą cywilizacją, z UFO mówiąc wprost, to tu są właśnie zdjęcia i szerokie opisy tych sytuacji. Jednocześnie wiemy też, że jak do tej pory udało się nagrać wiele filmów, zrobić zdjęcia, bezpośredniego kontaktu z obcymi jeszcze podobno nie było. Zresztą Donald Trump wiedziałby o tym jako pierwszy, bo to zapewne on reprezentowałby ludzkość w tym pierwszym zetknięciu z obcymi. Pierwszym, jak sądzę, w związku z powyższym, ostatnim. Chociaż może z litości ostatecznie zostawiliby nas w spokoju.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobrze wam gramy o poranku, za chwilę wrócimy do porankowej playlisty. Dobrze zagrała też wczoraj Barcelona, która ostatecznie przypieczętowała swój kolejny triumf w La Lidze. I chyba najbardziej bolesne dla głównego rywala, czyli Realu Madryt, było to, że tę pieczęć Katalończycy postawili wygrywając 2-0 z Realem właśnie w El Clasico u siebie na Camp Nou. Barca świętuje, Lewy jeszcze nie wie co dalej, czy przypadkiem wczoraj nie podnosił tego pucharu dla FC Barcelony po raz ostatni. A Real, no tu oczy piłkarskiego świata chyba również są zwrócone, bo zdaje się, że zmian na wielu płaszczyznach potrzebują królewscy, żeby odbudować się na kolejny sezon. A, no i jeszcze Wojtek Szczęsny. No cóż, gdyby ostatnio łatwo gang zebrał te, ile to było w tej deklaracji? 500 milionów, to wyglądałoby tak, jak Szczena deklarował. A tak, to się zapewne domyślacie, jak Wojtek to zwycięstwo celebrował.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%.

0%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Przypominamy, wspominaliśmy o tym w serwisach, przeczytacie również na portalu Gra FM. Są ostrzeżenia meteorologiczne od 14 w Toruniu i w regionie będzie obowiązywać takie ostrzeżenie pierwszego stopnia. Mogą być burze, mogą być intensywne opady deszczu, silny wiatr, też lokalnie grad. W najbliższych dniach z kolei w naszym regionie możemy spodziewać się ochłodzenia. Zarówno jutro, jak i w środę maksymalna temperatura wyniesie około 14-15 stopni, nie więcej. Prognozowane są także przelotne opady deszczu. Co ciekawe, polepszenie pogody nastąpi w okolicach weekendu i to już zaczyna być podejrzane. Żeby pogoda psuła się w tygodniu, naprawiała jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki właśnie na weekend, kiedy mamy wolne, ja to czuję jakiś podstęp, żebyśmy tylko nie musieli za to płacić jakiegoś abonamentu czy czegoś.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: tanie masz. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty, nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
3: Niekorzystne warunki biometeo, 22 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, na niebie w pierwszej części dnia mieszanka słońca i chmur. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek. Po południu przez region mogą przejść burze, wtedy też silniej powieje i popada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.

0: We can dance.
1: Hity pełne energii w radio gra na tej fali. Zbliżamy się do dziewiątej. Ponad 368 tysięcy uczniów klas ósmych. Za kilka minut rozpocznie swój pierwszy duży test, czyli ósmoklasiści siadają do ławek. Czy zamierzają się jakoś wspomagać? Czy będą ściągać? Wydawałoby się, że byłoby lepiej, gdyby tego nie robili. Koniec końców, nie wiem, lecz się domyślam. A daleko nie szukając, wczoraj jedna z mam stwierdziła, że teraz uczniowie już chyba tak ściąg nie robią jak kiedyś. Ona przynajmniej niczego takiego u swojego syna nie widziała. Ha! Czyli robią te ściągi jeszcze lepsze, jeszcze mniejsze niż kiedyś. Powodzenia!
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

To już bardzo blisko 9:00 na zegarze. Za chwilę u nas kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości w raporcie. Później trochę o pogodzie na dziś. A tego akurat warto będzie z pewnością posłuchać, więc zostańcie blisko radia.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie!
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie.
11: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Kto zwalcza ból?
15: Wundery!
14: Kto?
15: Wundery! Wundery!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Po reklamie.
19: Poniedziałek w kalendarzu, 11 dzień maja, jest 9. W radiu gra czas na raport.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Dzisiaj rusza rekrutacja do toruńskich szkół ponadpodstawowych na przyszły rok szkolny. Na kandydatów czekają 3000 miejsc w 100 oddziałach, w liceach, technikach i szkołach branżowych. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
21: Nabór prowadzony jest elektronicznie. Wnioski można składać do 12 czerwca do godziny 15. Kandydaci wybierają do 3 szkół. Najwięcej miejsc jest w liceach, ponad 1500, dalej blisko 1000 w technikach i ponad 200 w szkołach branżowych. Wiemy też, że przewidziano specjalne oddziały, m.in. sportowe, dwujęzyczne i przygotowania wojskowego. Tu konieczne będą dodatkowe testy czy zaświadczenia lekarskie. Wyniki rekrutacji poznamy w połowie lipca, a ostateczna lista przyjętych pojawi się 20 lipca, wtedy też ruszy rekrutacja uzupełniająca.
20: A dzisiaj trzymamy także kciuki za ósmoklasistów. Właśnie teraz o 9 startuje ich egzamin z języka polskiego. Przed nimi 3-dniowy sprawdzian wiedzy i umiejętności. Stresujecie się?
22: Trochę.
23: No, stres ogólnie trochę jest. Trochę duży.
22: A przed czym najbardziej? Przed którą częścią?
23: To ogólnie na otwarte zadania.
20: Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. W większości przypadków będzie to angielski. Powodzenia!
24: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
20: Kierowcy, motocykliści, uważajcie. 5 osób zostało poszkodowanych w wyniku 3 wypadków, do których doszło w niedzielę w Toruniu i okolicach. Na Podgórskiej w naszym mieście zdarzyły się samochód osobowy i motocykl. Do szpitala trafiły 3 osoby. Wczoraj po południu do zdarzenia doszło także w Gronowie. Auto wypadło z drogi, dachowało, jedna osoba została ranna. Z kolei w niedzielę o poranku w Cierpicach zderzyły się dwa samochody, do szpitala trafiła jedna osoba.
24: Dzieje się na drogach.
20: Kierowcy z naszego miasta czekają na oficjalne otwarcie trasy staromostowej, ulicy, która łączy okolice Dekerta z okolicami kina. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Trwa także końcowy etap procedury odbiorowej. Jak pojawi się decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, ulica będzie oficjalnie otwarta dla samochodów. Przed nami trzecia edycja Festiwalu Zapomnianych Kultur. Tegoroczne wydarzenie skupi się na cukrowniach z Kujaw i Pomorza. Przypomnijmy sobie historię i społeczne dziedzictwo fabryk w Chełmrze i Unisławiu.
0: Torunian chcemy zaprosić do tego, żeby wsiąść do pociągu i pojechać do Unisławia, pojechać do Chełmży i zobaczyć na żywo, jak pracowały cukrownie i co te cukrownie dawały lokalnej społeczności. Festiwal Zapomnianych Kultur, drodzy Państwo, to jest takie wydarzenie, które ma za zadanie przypominać pewnego rodzaju ważne zjawiska. Zjawiska, które kiedyś gdzieś wokół nas istniały, ale teraz zostały być może zapomniane.
20: Mówił Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Toruniu, który organizuje to wydarzenie. Festiwal w Chełmży 16 maja w Unisławiu, dzień później.
24: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Co drugi Polak chce zmian w rządzie i to jeszcze przed wakacjami. Tak wynika z sondażu Opinia 24.
1: Przede wszystkim to wyraźny sygnał dla rządu, że duża część społeczeństwa oczekuje szybkich zmian. Wyraźnie wyróżniają się też wyborcy partii opozycyjnych. Wyniki pokazują, że presja polityczna wokół rządu rośnie, a część wyborców domaga się wyraźnego przyspieszenia rozliczeń poszczególnych ministerstw jeszcze przed wakacyjną przerwą.
20: Wyniki badania przedstawiał Jakub Rybski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
20: 22 stopnie pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. W pierwszej części tego dnia spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, w drugiej raczej chmur. Przez region mogą przejść burze i wtedy w mieście może popadać i silniej powiać. Dzisiaj warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą niekorzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
19: To już wszystko na dziś ode mnie. Pięknie dziękuję. Kłaniam się bardzo nisko. Za ósmoklasistów trzymamy kciuki. Rodzicom doradzamy, żeby się za bardzo nie stresować i czekać spokojnie na koniec, na kontakt po egzaminie. Piotr Kolszowski, dobrego dnia życzę. Trzymajcie się ponownie. Spotykamy się jutro punkt 6. Cześć.
24: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: taki właśnie pełen atrakcji wydarzeń, raz w górę, raz w dół emocji, no to teraz czas na odpoczynek, albo po prostu czas na intensywne działania. W końcu poniedziałek, rządzi się swoimi prawami. Kłaniam się po 9, kilkanaście minut na zegarach, no to my zaczniemy zacnie, bo za chwilę u nas Ricky Astley, a później Alan Walker. Marcin Misiewski, jesteśmy razem do 13, zapraszam.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml. Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz dziesięciolecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę, obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Najpierw kilka nieco chłodniejszych dni, aby później z każdym kolejnym robiło się coraz cieplej. Pod koniec tygodnia, tego tygodnia już w okolicach 20 zakręcą się termometry, a przyszły tydzień, no to już mocno powyżej 20. Mają pokazywać słupki rtęci w mieście i w regionie. Tak pokrótce to wygląda, ale co nam przyniesie aura w najbliższych godzinach? O tym u nas już za chwilę. Zagramy też coś dla tych, którzy potrzebują już teraz chwili relaksu. Mika, relax, take it easy. To za chwilę w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
1: Przygotujcie się na jubileuszową, 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit. Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
8: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
11: 22 stopnie pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. W pierwszej części tego dnia spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. W drugiej raczej chmur. Przez region mogą przejść burze i wtedy w mieście może popadać i silniej powiać. Dzisiaj warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą niekorzystne.
1: To jest Radio Gra.

To jest Hunter X i Golden w Radiu Gra, a wczoraj bardziej srebrny niż złoty puchar podniósł nasz polsko-hiszpański toreador, czyli Robert Lewandowski, który po raz trzeci ze swoją FC Barceloną został mistrzem Hiszpanii po El Clasico, pokonując Real Madryt. Stało się wszystko jasne na kilka kolejek przed końcem sezonu, że to właśnie Barcelona będzie po raz kolejny z panem Robertem mistrzem tego kraju. No i uwaga, tym samym pan Robert osiągnął absolutnie kosmiczny wynik, zostając po raz 14 mistrzem kraju, w którym akurat grał. Mowa tu o rzecz jasna o Bundeslidze, lidze niemieckiej i o lidze hiszpańskiej. Gratulacje dla naszego toreadora. 14 razy został mistrzem kraju. Szaleństwo.

0: Ania Dąbrowska i Porady na Zdrady. W radiu gra przed 10, a po 10 między innymi będzie o tym, czym będziemy żyli w tym tygodniu, chociażby konkursem Eurowizji, bo te eurowizyjne emocje zaczną się dla nas także już od najbliższego czwartku. Szczegóły po naszym serwisie. Zapraszam, pozostańcie z nami. Będzie też coś o pogodzie. To za chwilę.
1: Radio gra.

0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
6: To jest 11 dzień maja, na zegarach jest 10, czas w Radiu Gra na najnowszy serwis informacyjny.
7: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Hospicjum Nadzieja w Toruniu pod finansową kreską. Pierwszy raz mój personel dostanie pensję w ratach, przyznaje Aleksandra Ruszczak, prezes fundacji. NFZ nie zapłacił za nadwykonania, dostajemy 200-300 tysięcy złotych. To niewystarczające środki, by utrzymać oddział i wypłacić pensję, tłumaczy prezes. Te problemy zbiegły się także z 30-leciem fundacji. Ruszczak otrzymała w ostatnich dniach medal marszałka i medal prezydenta.
8: Najważniejszą istotą fundacji jest pomagać tym najmłodszym i rodzinom i tym, którzy do mnie zapukają i powiedzą, potrzebuję pomocy. I tą pomoc mają, bo to nie tylko kontrakt, proszę Państwa, jest najważniejszy, który jest niewystarczalny. Więc słuchajcie Państwo, traktuję te dzieci jak moje. Moje, bo one są nasze. Mój najkochańszy, najwspanialszy personel, który pracuje serdecznością, opieką i miłością, bo ten, kto nie kocha dzieci, nie może u mnie pracować.
7: Dodajmy, że fundacja została powołana w 1996 roku przez Ołenę i Zbigniewa Bożemskich.
1: Sport w Radiu Gra.
7: Za nami piąta kolejka w żużlowej PGE Ekstralidze. Prestoruń aktualnie jest wiceliderem tabeli. Zebraliśmy 8 punktów, kolejny w tabeli GKM, 7 oczek, na czele Motor Lublin. A w piątek na Motoarenie w Toruniu pokonaliśmy Falubas 54-36. Jest wygrana, mamy 2 punkty, mówił po meczu Piotr Baron.
9: Początek był dobry, zresztą całe zawody gdzieś jakby przebieg kontrolowany, fajnie, bardzo się z tego cieszymy. Zobaczymy, jak nam los poukłada, bo może się uda dojść do pierwszej czwórki. No, jest wiele drużyn bardzo mocnych. Każdy jedzie świetnie w tym roku i nie będzie to na pewno łatwe.
7: Najskuteczniejszym zawodnikiem w piątkowym meczu na Motoarenie w Toruniu był Robert Lambert, który wywalczył komplet 15 punktów. Był sport, to teraz kultura. Dzisiaj startuje 27 majowy boom poetycki. Do odnowy w Toruniu zjadą twórcy i odbiorcy poezji z całego kraju. W programie m.in. pokazy filmowe, spotkania autorskie, wolny rynek poetycki, koncerty zespołów Wstyd czy Metro, czy widowisko muzyczne Spacer z Lubomskim.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
7: Jutro Złote Astrolabium zostanie wręczone pani Urszuli Zaborskiej. To wyróżnienie przyznawane jest od ponad 45 lat przez Towarzystwo Miłośników Torunia. Tym razem otrzyma je wieloletnia kierowniczka pracowni i czytelni Pomorzoznawczej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Tomito doceniło pracę Zaborski, która od lat aktualizuje bibliografię miasta. Zawiera ona publikacje dotyczące Torunia, książki, artykuły prasowe, a potem te informacje są przydatne dla naukowców czy dziennikarzy.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie eskalować, w tym tygodniu na stacjach paliw powinniśmy zobaczyć obniżki cen. Tak prognozują eksperci.
11: Ceny benzyny niższe o 20 groszy, ceny oleju napędowego niższe o około 25 groszy i duży potencjał do spadków ma również autogaz.
7: Wyliczała analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl Magdalena Robak. Przypomnijmy, dzisiaj za 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy, za litr diesla nie więcej niż 7 zł i 3 grosze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
7: Na toruńskim niebie chmury i przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 22 stopnie, ale synoptycy nie wykluczają, że druga część poniedziałku będzie pochmurna i deszczowa. Przez region mogą przejść burze. Ostrzeżenie meteo od IMGW dotyczące wyładowań atmosferycznych będzie ważne od godziny 14 do 22.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
6: Są pewne głosy, które twierdzą, że poniedziałku to w ogóle nie powinno być. No ale mam nieodparte wrażenie, że szybko wtorek stałby się takim naszym dzisiejszym poniedziałkiem. Kłaniam się, dzień dobry, no to mocy przybywa i chwila po 10 na zegarach, a w radiu gra Alex Warren i Sowasz na dobry początek. Marcin Misiewski, witajcie.
14: Radio gra, hity pełne energii.

to tanga, trzeba dwojga, budka suflera w Radiu Gra, żeby przejść do wielkiego finału konkursu Eurowizji, potrzebne są głosy oglądających, widzów. No i mam nadzieję, że od jutra, kiedy te emocje dla nas wystartują, bo jutro pierwszy półfinał, później 14 drugi i wielki finał 16 Austria, Wiedeń, to jest to miejsce, gdzie będziemy rywalizować z nadziejami, bo Polka będzie śpiewała swoją piosenkę Pray jako 14 przedostatnia, to oznacza, że jak mówią eksperci, ma spore szanse, dlatego że te piosenki po prostu zapamiętujemy i jest nam łatwiej na nie zagłosować. No więc trzymamy kciuki. Jutro wielkie emocje.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z rady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
5: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: księżniczka z Barbadosu, czyli Rihanna w Radio Kreatoru. A teraz będziemy się chwalić sokołami wędrownymi, które po raz kolejny mają młodziaki. Na najbardziej znanym kominie w Toruniu pojawiły się młode sokoły wędrowne. Trzy ptaki z tegorocznego lęgu zostały właśnie zabrączkowane, a to już piąty sezon lęgowy pary Tork i Torka, które żyją na tym znanym kominie w naszym mieście. A sokoły wędrowne to, przypomnę, najszybsze zwierzęta świata. W locie nurkowym potrafią osiągnąć nawet 380 km na godzinę. Są szybsze niż po prostu bolidy F1. W Polsce żyje zaledwie kilkadziesiąt par tego rzadkiego i objętego ścisłą ochroną gatunku, w tym, no właśnie, kilka z nich u nas. I to są powody do dumy. Piszemy też o tym na portalu Gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Filip Lato i Sudden Grace. W ubiegłym tygodniu trzymaliśmy kciuki za maturzystów, no a w tym tygodniu trzymamy te same kciuki równie mocno, jak nie mocniej, za wszystkich ósmoklasistów. Do ich egzaminów wrócimy jeszcze dziś w Radiu Gra. Pozostańcie z nami, a za chwilę sprawdzimy dla was najnowsze info o pogodzie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wow, ale masz wypieki.
3: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
2: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
3: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
4: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
4: Na toruńskim niebie chmury i przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 22 stopnie, ale synoptycy nie wykluczają, że druga część poniedziałku będzie pochmurna i deszczowa. Przez region mogą przejść burze. Ostrzeżenie meteo od IMGW dotyczące wyładowań atmosferycznych będzie ważne od godziny 14 do 22.
5: To jest Radio Gra.

0: To jest Accent i Kaylee w Radiu Gra. Teraz będzie o naukowcach, ale nie tych amerykańskich, tylko tych brytyjskich z University of East London, którzy sprawdzili, że dzięki mniejszej ilości zużycia energii można bardziej doświetlić swoje, na przykład, mieszkanie. A wyniki są takie, że dzięki dobrze zaplanowanemu oświetleniu LED możemy zmniejszyć zużycie prądu nawet o 15%, a jednocześnie zwiększyć też jasność pomieszczeń. Okazuje się to po prostu możliwe. Naukowcy porównali tradycyjne układy oświetleniowe z tymi, które zostały wygenerowane między innymi przez sztuczną inteligencję. Wniosek jest prosty, liczy się nie tylko rodzaj żarówek, ale też to, gdzie i jak one świecą. I może nie jest to rewolucja naukowa, ale jeżeli ktoś właśnie jest na etapie być może projektowania własnego mieszkania, tudzież domu, warto wiedzieć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
13: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty, nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
14: Po reklamie.
15: Na zegarach 11 to jest poniedziałkowe przedpołudnie z Radiem Gra. Czas na najnowszy raport.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Aż 4 razy w ciągu ostatnich dni musieli wyjeżdżać strażacy z Torunia do pożarów w parku miejskim na bydgoskim Przedmieściu. Ogień pojawił się w rejonach Przybyszewskiego i Bydgoskiej. Pożary zostały zgłoszone na policję, bo mogły to być podpalenia. Były to głównie pożary krzaków i traw. Mówiła w rozmowie z Radiem Gra młodszy brygadier Aleksandra Starowicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej PSP w Toruniu. Do pożarów wysłano po 2 zastępy straży. Przypomnijmy, że w związku z utrzymującą się suszą oraz brakiem opadów rozpalanie ognia w lasach czy parkach stanowi poważne zagrożenie pożarowe.
17: Dzieje się na drogach.
16: Kolejna droga wojewódzka pójdzie do remontu. Dzisiaj o godzinie 13 nastąpi podpisanie umowy dotyczącej przebudowy trasy numer 553 w Łubiance w powiecie toruńskim. W ramach wartej 10 milionów złotych inwestycji zmieni się 6-kilometrowy odcinek między rondem w Łubiance a Różankowem. Odtworzone mają być także pobocza, odnowione będą zjazdy i skrzyżowania, pojawi się nowe oznakowanie. Zakończenie prac jeszcze w tym roku.
17: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
16: Dziś ruszają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta do 2035 roku. Torunianie mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do dokumentu, który określi główne kierunki rozwoju Grodu Kopernika w najbliższych latach. Mówi Anna Głuszek, dyrektor Wydziału Strategii i Projektów Rozwojowych Urzędu.
1: stawiamy właśnie na te obszary, które są siłą napędową naszej metropolii. Głównym aspektem, który tam podkreślamy, to jest gospodarka. Tworzenie nowych miejsc pracy, wysokoopłatnych miejsc pracy z jednej strony, z drugiej strony pokazujemy też narzędzia zatrzymywania i przyciągania osób młodych do naszego miasta, bo kwestie demograficzne to jest z jednej strony starzejące się społeczeństwo, ale z drugiej strony zauważalny trend wyjeżdżania osób młodych i dlatego chcemy osoby młode w naszym mieście zatrzymać. Również w tym celu strategicznym podkreślamy kwestie ważne transportowe, czyli kwestie dokończenia wszelkich tutaj infrastruktury drogowej w mieście, ale również tych połączeń wychodzących na zewnątrz.
16: Chcecie zabrać głos, mieć wpływ na to, w jaki sposób będzie rozwijał się i zmieniał Toruń? Konsultacje potrwają do 17 czerwca. Zmieniamy temat. W CSW do 14 czerwca można oglądać ekspozycję Wystaw się w CSW. Za nami kolejna edycja konkursu, który od 2012 roku integruje środowisko fotografów, zarówno zawodowców, jak i amatorów. Jednym z tegorocznych laureatów został Wojciech Lis ze Żnina.
9: Jest świetnie, zawsze lubiłem przychodzić tutaj. To już jest trzeci rok, kiedy mogę być na tej wystawie. Zawsze podobała mi się różnorodność styli i różne rozwiązania na ekspozycję, bo to też nie jest łatwe.
16: A konkurs Wystaw się w CSW przyciąga coraz szersze grono artystów, którzy zyskują okazję, by prezentować swoje prace w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
16: W raporcie pytanie, co z wnioskiem o ekstradycję z USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry? Jak się okazuje, tego wniosku w ogóle może nie być. Jakie kroki zamierza podjąć prokuratura?
18: No po pierwsze musi się zwrócić do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycyjnym. Natomiast, jak usłyszałem, główną przeszkodą po tym potwierdzeniu jest wciąż brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie.
16: Sprawą zajął się Krzysztof Zasada.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
16: 22 stopnie pokażą termometry w tym najcieplejszym momencie dnia. Po południu może być chłodniej, jeśli spadnie deszcz. Od godziny 14 zaczną bowiem obowiązywać alerty IMGW dotyczące burz, które mogą przejść przez region. Będą im towarzyszyć silne opady oraz porywy wiatru z prędkością do 75 km na godzinę. Alerty będą ważne do godziny 22.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
15: Zaklinamy poziomkową rzeczywistość, tak żeby było już tylko miło, łatwo i przyjemnie, tego się trzymając. Skłaniam się po 11 w Radiu Gra. Marcin Wsiecki, dzień dobry. Magic System na początek i Dawid Podsiadło o sezonach, a u nas w tej godzinie między innymi będzie o dużych ułatwieniach dla kierowców. Zapraszam.

0: Nia, Klausel na dobre przedpołudnie z Radiem Gra. Teraz dobre informacje mam dla kierowców, bo właśnie ruszył portal serwis, w zasadzie infokierowca.pl, dzięki któremu wiele spraw kierowcy mają załatwić szybko, łatwo i przede wszystkim online'owo, jak zapewniają urzędnicy. Otóż dzięki temu serwisowi przez internet będzie można załatwić między innymi, i to może być mała rewolucja, wymianę prawa jazdy. Będzie można zamówić wysyłkę dokumentu pocztą lub do urzędomatu, opłacić wydanie dokumentu, ustawić przypomnienie o kończących się uprawnieniach i badaniach, no i zapisać się na egzamin na prawo jazdy. Do logowania wystarczy nam tylko login profilu zaufanego lub aplikacja mObywatel, aby móc skorzystać z serwisu infokierowca.pl. Czyli nadeszła wiekopomna chwila, jak mówił klasyk. Rose za chwilę u nas i Bruno Mars, a później Sean Baker i VIP.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzę?

0: 54 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca zł z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu -20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

Sean Baker, VIP w Radiu Gra. 6 czerwca, drodzy torunianie, będziemy świętować na koncercie pod wspólnym niebem Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kolejna edycja i kolejne gwiazdy, które zagrają koncertowo w naszym mieście. Będą to Kaja, Grzegorz Chyrzy, Mela Koteluk, Natalia Nykiel, będzie Fokus i Rahim, Ralf Kamiński i Wiki Gabor. A koncert 6 zacznie się o godzinie 20:30. No i tradycyjnie wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny, darmowy. Gorąco polecamy i zapisujemy w kalendarzach 6 dzień czerwca.

Radio gra. Hity pełne energii.

think to myself, why now?

Krzysztof Krawczyk. I wszystko jasne w Radiu Gra. Po godzinie 12 nasze kalendarium. A właśnie a propos kalendarza, dzisiaj dzień bez śmiecenia. Proszę zapisać, zapamiętać i zastosować przede wszystkim. A do kalendarium i do urodzin osób znanych i lubianych wrócimy po godzinie 12. Wcześniej u nas najnowsze informacje o pogodzie, a później Hathaway's What is Love.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
4: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
3: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
4: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
3: I mają to wszystko?
4: Tak jest, do tego w super cenach.
3: To na co czekamy?
4: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: 22 stopnie pokażą termometry w tym najcieplejszym momencie dnia. Po południu może być chłodniej, jeśli spadnie deszcz. Od godziny 14 zaczną bowiem obowiązywać alerty IMGW dotyczące burz, które mogą przejść przez region. Będą im towarzyszyć silne opady oraz porywy wiatru z prędkością do 75 km na godzinę. Alerty będą ważne do godziny 22.
13: To jest Radio Gra.

0: Za chwilę 12, za chwilę południe, więc oficjalnie wszyscy ósmoklasiści, którzy zaczęli swoje zmagania z językiem polskim o godzinie 9, no już egzamin mają za sobą, bo na każdy z nich jest 150 minut przeznaczonych, a tych młodych ludzi, którzy zaczęli ten maraton egzaminacyjny, jest w Polsce 393 tysiące. Dziś język polski, język ojczysty, jutro matematyka, a później język angielski. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca i będą miały kluczowy wpływ, znaczenie podczas rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych, dlatego ten egzamin jest istotny, jakby nie patrzeć, a nie jest tylko podsumowaniem tego, co młodzi ludzie przez 8 lat robili w szkołach podstawowych. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
13: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml. Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.

0: reklamie.
1: Samo południe w Radiu Gra. Mamy dla Was najnowsze wiadomości. To czas na serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
2: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Szykują się zmiany na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Od jutra rozpoczną się prace przy usuwaniu kolizji gazowych. Drogowcy zapowiadają też inne korekty w ruchu w kolejnych tygodniach. Jedna z nich dotyczy skrzyżowania Olsztyńskiej z Ceramiczną. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Tam powstanie tymczasowe rondo. Taka propozycja padła ze strony mieszkańców na spotkaniu konsultacyjnym. To rozwiązanie, które ma upłynnić ruchy w tym rejonie, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy pojazdy jadące z ulic Ceramicznej mają problem z włączeniem się do ruchu na Olsztyńskiej. Na razie jednak drogowcy nie podają dokładnego terminu wprowadzenia tej zmiany. Możemy się jej spodziewać pod koniec maja. Co ważne, rondo na skrzyżowaniu Olsztyńskiej i Ceramicznej nie będzie jedynie tymczasowe. To także rozwiązanie, które zostanie wdrożone w ramach przebudowy tej trasy.
2: Więcej informacji znajdziecie na Gra FM.
4: Sport w Radiu Gra.
2: Teraz wracamy jeszcze do weekendowych żużlowych emocji na MotoArenie, kiedy to Press Toruń pokonał Falubas 54-36 w meczu piątej kolejki PGE Ekstraligi.
5: Zdecydowanie tak, troszkę byliśmy lepsi ogólnie jakby przez całe zawody. Mieliśmy jakieś turbulencje, które musieliśmy poprawić, ale to też jakby kolejny mecz, kolejny test, gdzie musieliśmy po prostu jeszcze bardziej się nauczyć. Wiadomo, że pogoda się zmieniła dzisiaj od ostatnich zawodów. Także no, fajnie, mi ogólnie się spodobało, że dzisiaj dużo się nauczyłem i dziękuję naprawdę swojemu teamu, który Susie Stanek, Mudes, który poświęcałem cały czas i pomagałem mi w tym, żeby ja się komfortowo się czułem.
2: Mówił toruński żużlowiec Emil Sejfudinow. A teraz wracamy na drogi, bo kierowcy z Torunia czekają na oficjalne otwarcie trasy staromostowej, drogi, która łączy okolice Dekerta z okolicami kina i targowiska miejskiego. Trwają ostatnie drobne prace wykończeniowe i porządkowe. Trwa też końcowy etap procedury odbiorowej. Jak pojawi się decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, ulica zostanie oficjalnie otwarta dla aut. W tej części to już wszystko. Za godzinę ponownie zajrzymy do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Toruniu, by zapowiadać Festiwal Zapomnianych Kultur 2026. Słuchajcie raportu. Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą ma zająć się Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
6: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
2: To była Katarzyna Szymańska-Borginią. Zostańcie z nami, bo już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się dzisiaj w pogodzie w tej już drugiej części dnia, a ma być bardzo dynamicznie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się nawet 24 stopni, na niwie przeplatanka słońca i chmur, a w tej już drugiej części dnia w pogodzie, jak mówiliśmy, będzie bardzo dynamicznie, może popadać, do tego dojdzie burza i dość silny wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: W domu, pewnie w pracy, a może i w samochodzie, gdziekolwiek jesteście, mamy dla Was hity pełne energii w Radiu Gra po 12, otwierając tę drugą część dnia po oficjalnie popołudnie. Andy Das na początek i Michael Jackson's Beat It. Marcin Misiewski, dzień dobry.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

Czas na nasze codzienne kalendarium w Radiu Gra. Dzisiaj 11 dzień maja w kalendarzu, a to dzień bez śmiecenia. 11 maja w 1997 roku komputer Deep Blue stworzony przez IBM pokonał mistrza świata w szachach Garego Kasparowa. No i był to przełomowy moment w historii sztucznej inteligencji. A tego dnia w roku 2000 w Indiach urodził się miliardowy obywatel tego kraju. Symboliczną miliardową mieszkanką została dziewczyna Ashta Arora. Urodziny dziś obchodzą Marta Żmuda-Trzebiatowska, polska aktorka Eric Bardon z zespołu The Animals i Natasha Richardson. A 11 maja 2001 roku zobaczyliśmy kultowego Shreka. Animacja, która zmieniła kino filmowe, no i stała się światowym

0: okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na

0: Sky Balance.
1: Zdrowit.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Po reklamie.

0: Toruńskie centrum miasta znowu wypełni się muzyką, a to za sprawą cyklu koncertów Street Piano. Czyli najbardziej znany fortepian w naszym mieście stanie się znowu centrum koncertowym. Inauguracja przy fortepianie na placu 4 czerwca, już 16 maja Jan Gembala zagra swoją debiutancką płytę Sfery Niebieskie, a o 19 tego samego dnia koncert z największymi przebojami zagra Sławomir Uniatowski. Jan Gembala o 18, a o godzinie 19, 16 The Best of Sławka Uniatowskiego. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, tym bardziej warto wybrać się i zapisać w kalendarzu. My też tam będziemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sztuczna inteligencja coraz lepiej radzi sobie z codziennym prognozowaniem pogody, ale jednak poddaje się w momencie, kiedy mamy do czynienia z warunkami nieco bardziej ekstremalnymi. Na szczęście w najbliższym czasie tych raczej ekstremalnych się nie spodziewamy, a co nam przyniesie aura w najbliższych godzinach w naszym mieście, o tym za chwilę u nas. A później Electric Light Orchestra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się nawet 24 stopni, na niwie przeplatanka słońca i chmur, a w tej już drugiej części dnia w pogodzie, jak mówiliśmy, będzie bardzo dynamicznie. Może popadać, do tego dojdzie burza i dość silny wiatr.

0: Jest most w tym numerze Offenbach, Overdrive, prawie na finał naszego dzisiejszego spotkania. To hity pełne energii, tych brakować też po 13 u nas nie będzie. I jeszcze więcej lokalnych newsów i treści, także po pierwszej na antenie Radio Gra. Pozostańcie więc z nami, a ja mówię dziękuję, także dziękując za gościnne występy, bo jutro od 9 wraca gospodarz tegoż to pasma, czyli Mariusz Pucyło. Marcin Misiewski, dzięki i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
4: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo EOBUWIE, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super, no to jak dołączyć?
11: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
14: To poniedziałek, 11 maja. W Radiu Gra czas na raport o 13.
15: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Na początek ważny komunikat z toruńskiego magistratu. Wydział Środowiska i Ekologii informuje, że w związku z drastycznym wzrostem zagrożenia pożarowego od dzisiaj na nieokreślony czas wyłączona będzie możliwość korzystania z wyznaczonych miejsc do palenia ognisk oraz grillowania na terenie Martówki i Błoni Nadwiślańskich. Decyzja jest podyktowana wysokim stopniem wysuszenia ściółki oraz traw, co przy obecnych warunkach atmosferycznych stwarza realne ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia. Jak Was informowaliśmy, w weekend aż 4 razy strażacy musieli wyjeżdżać do pożarów w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Ogień pojawił się w rejonach ulic Przybyszewskiego i Bydgoskiej. Pożary zostały zgłoszone na policję. Mogły być to podpalenia. Były to głównie pożary krzaków i traw. Przekazała nam młodszy brygadier Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Zmieniamy temat. Ruszyła rekrutacja do toruńskich szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny. Na kandydatów czeka blisko 3000 miejsc w prawie 100 oddziałach w liceach, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Nabór prowadzony jest elektronicznie. Wnioski można składać do 12 czerwca do godziny 15. Kandydaci wybierają do 3 szkół. Najwięcej miejsc jest w liceach, ponad 1500, dalej blisko 1000 w technikach i ponad 200 w szkołach branżowych. Wiemy też, że przewidziano specjalne oddziały, m.in. sportowe, dwujęzyczne i przygotowania wojskowego. Tu konieczne będą dodatkowe testy czy zaświadczenia lekarskie. Wyniki rekrutacji poznamy w połowie lipca, a ostateczna lista przyjętych pojawi pojawi się 20 lipca, wtedy też ruszy rekrutacja uzupełniająca.
15: Link do internetowej rekrutacji znajdziecie na miejskiej stronie internetowej. Przed nami trzecia edycja Festiwalu Zapomnianych Kultur. Tegoroczne wydarzenie skupi się na cukrowniach z Kujaw i Pomorza. Przypomnimy sobie historię i społeczne dziedzictwo fabryk w Chełmży i w Unisławiu.
1: Cukrownie wydają nam się tym tematem wyjątkowym, takim bardzo charakterystycznym dla naszego regionu ze względu na to, na jego ukształtowanie, też położenie, bliskość Prus, gdzie skąd wtedy też brano technologię, ale też ziemię, wielość jezior. I wreszcie to, o czym mówię, ten aspekt społeczny, bo nie będziemy opowiadać o historii samych budynków, czy o technologiach produkcyjnych, jak one się zmieniały, choć na pewno to oprowadzanie pod cukrowni w Chełmży będzie taką podróżą też, być może nostalgiczno-technologiczną. Co to robiło tym miejscowościom, tym społecznościom, to, że funkcjonowały tam przedszkola, że cukrownie dawały wodę.
15: Mówiła Katarzyna Pongowska, zastępczyni dyrektora do spraw merytorycznych w OAKU.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Leśnicy będą dziś mogli wejść na pogorzelisko po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej. Zacznie się to prawdopodobnie od strony Józefowa, gdzie jest najmniej ściółki leśnej, mówi Mariusz Kiczyński, wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
17: Wejdą leśnicy, będą mierzyć powierzchnię, będą szacować, jaka wartość materiału i to potrwa kilka miesięcy. Tego się nie da zrobić w dzień, w dwa. To trzeba zrobić już po prostu rzetelnie.
15: W trakcie tej inwentaryzacji okaże się też, jak wiele zwierząt nie zdołało uciec przed ogniem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
15: Maksymalnie do 24 stopni Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków ma padać, do tego dojdą burze i dość silny wiatr. Uważajcie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
14: A więc jak słyszymy, sporo się dzieje i dziać będzie w toruńskiej pogodzie, ale nie tylko o tym w tym programie do godziny 18. Po weekendzie, tym kolejnym majowym, wita Was Mariusz Składanowski. Dzień dobry!

0: Państwa w 12 gonitwie i to nieoczywistych bohaterów Antoniego Kawczyńskiego i Norika Bledernę. I oby to stało się już tradycją. A w niedzielę tradycyjnie odwiedzaliśmy Pchlitarek przy Grudziąckiej. Pogoda dopisała, więc i chętnych na łupy ze Strychu było co niemiara. Ale tłoczno było także na Sterówce, na Wolnym Jarmarku i Pchlim-Targu Toruńskim. A wam co udało się zdobyć?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za

Seria Paranoja w Radio Gra. A teraz historia, która porusza. Prawdziwy dramat, ale z happy endem. Wszystko to rozegrało się nie na afiszu, ale na zapleczu Teatru imienia Willa Machorzycy. Pracownicy techniczni toruńskiej sceny wykazali się bowiem iście bohaterską postawą, dokonując obywatelskiego ujęcia groźnego napastnika. Mężczyzna, który od czwartku terroryzował kobiety na bydgoskim przedmieściu, próbował uciec przed policją, skakując przez okno techniczne prosto na dużą scenę. Ale nie spodziewał się, że trafi na ekipę montażową, która nie da mu się zastraszyć. Panowie błyskawicznie obezwładnili napastnika i przetrzymali go aż do przyjazdu radiowozu. No i choć sami pracownicy skromnie odmawiają komentarza, my bijemy im wielkie brawa. Rzeczywiście, to był popis, który zasługuje na owację na stojąco.

0: hit pełnej energii w Radio Gra, wideo, wszystko jedno. Jeżeli nie jest wam obojętny na przykład Speedway, to dodam, że dziś kolejne podwójne zaproszenia na sobotni finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu na Moto Arenie. Ale to nieco później. Wcześniej muzycznie u nas Shania Twain i Enrique Iglesias.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.

0: przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrumuzyczny.toruń.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Maksymalnie do 24 stopni Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków ma padać, do tego dojdą burze i dość silny wiatr. Uważajcie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Purple Disco Machine w Radio Gra to hity pełne energii. Lewandowski pełen energii i z kolejnym tytułem, podobnie jak Wojtek Szczęsny, mistrza Hiszpanii. W Toruniu za to derby dla Bydgoszczy. Zawisza lepsza od Elany Toruń. A już za chwilę kolejny raport Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
10: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
11: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
12: Po reklamie.
0: Jest 14:00. W Radiu Gra czas na raport z Torunia, kraju i świata.
13: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Dziś ruszają konsultacje społeczne dotyczące strategii rozwoju Torunia 2035+. Potrwają do 17 czerwca. W tym czasie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do dokumentu, który ma określić główne kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata. Strategia ma być kluczowym narzędziem planowania przyszłości Torunia.
14: Kwestie takiej wysokiej kultury, kwestie turystyki, które dla naszego miasta są ważne. W drugim celu miasto dobre do życia, generalnie rzecz biorąc pokazujemy, że w centrum miasta naszego jest człowiek. Dbamy o dobrostan wszystkich mieszkańców, chcemy zapewnić jak najwyższą jakość wszelkich usług, które są w mieście. Mówimy tam zarówno o usługach zdrowotnych, edukacyjnych, więc dosyć szerokie spektrum zadań w ramach tego drugiego celu strategicznego miasto dobre do życia, ale również w tym celu pojawiają się kwestie społeczeństwa obywatelskiego i tego włączania mieszkańców w proces zarówno wdrażania strategii, jak i potem jakby zmian, które trzeba będzie może wprowadzić w procesie wdrażania.
13: Mówiła Anna Głuszek, dyrektor Wydziału Strategii i Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Torunia. Zmieniamy temat. Hospicjum Nadzieja ma 30 lat. Za nami oficjalne uroczystości. Ta placówka pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom oraz udziela wsparcia ich rodzinom.
15: Często te dzieci tak naprawdę są jakby szczęśliwe w swoich światach i to rodzina potrzebuje większego wsparcia niż dziecko. Często to mamy, na przykład, bo ja też się zajmuję mamami w naszej fundacji Dzieci z Niepełnosprawnością, bardzo potrzebują tego wyjścia, spotkania się z innymi mamami, porozmawiania o czymkolwiek innym niż tylko o dzieciach, bo często nawet nie potrafią się odnaleźć w innym świecie niż w tym dziecięcym i bardzo ciężko czasami je wyrwać z domu. Czasami wręcz je zmuszam do przyjazdu do nas, żeby właśnie mogły się wyrwać i zobaczyć ten świat jakby poza domem. To jest dla nas bardzo ważne i widzimy ogromne jakby efekty. Mamy też taką naszą grupę już fajną, zintegrowaną.
13: Mówiła Aleksandra Herman, koordynator fizjoterapii w Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu. Na koniec raportu ciekawostka z komina przy Ceramicznej w Toruniu. Na obiekcie w słynnym gnieździe ponownie pojawiły się młode sokoły wędrowne. Trzy ptaki z tegorocznego lęgu zostały właśnie zaobrączkowane, co pomoże monitorować populację jednego z najrzadszych drapieżników w Polsce. W sieci znajdziecie także kamerę live, która pokazuje, co dzieje się w gnieździe toruńskich sokołów. Słuchacie raportu? Prokuratura Krajowa ma dziś wystąpić do ambasady Stanów Zjednoczonych z pytaniem o Zbigniewa Ziobrę, który z Węgier wyjechał do USA. Poinformował o tym rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Czego ma dotyczyć pytanie?
16: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro, a także drugi z podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, którym cofnięto polskie paszporty, mieli wyjechać z Węgier do Stanów? Między innymi, czy otrzymali amerykańskie wizy, mówił prokurator Nowak.
17: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
16: Poza tym prokuratura bada, czy ktoś pomagał Ziobrze w kolejnej ucieczce za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości. Grozi 5 lat więzienia.
13: To był Krzysztof Zasada.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marimpex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
13: Jeżeli chodzi o pogodę w Toruniu, to ma być bardzo dynamiczna. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, do tego dość silny wiatr, deszcz, a później do tego dojdą jeszcze burze. Uważajcie, apelujemy o szczególną ostrożność.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marimpex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Egzaminowego szaleństwa w Toruniu, jak i w całej Polsce, ciąg dalszy. Maturzyści mają właśnie kolejny egzamin, a dziś swój pierwszy poważny egzamin rozpoczęli ósmoklasiści. Za wszystkich tak samo mocno trzymamy kciuki.

0: Hity pełnej energii w radio gra Tora i numero uno, numerem jeden w tegorocznych zmaganiach ósmoklasistów z ich pierwszym egzaminem był oczywiście język polski. Był stres?
1: Trochę jest stres. Jakoś tak, no bo nie wiadomo jak pójdzie. Zobaczymy co będzie.
2: No zestresowana bardzo.
3: Było zakuwanie w weekend?
2: Trochę tak. W sensie może nie zakuwanie jakoś bardzo, ale bardziej powtarzanie już takie ostatnie.
3: A jaki egzamin będzie najtrudniejszy waszym zdaniem?
1: Polski. Dzisiejszy polski.
4: Dla mnie matematyka.
5: Raczej wyluzowany.
3: Uczyłeś się coś ten weekend?
5: Tak, trochę się uczyłem. Zrobiłem parę arkuszy i raczej będzie dobrze.
0: Teraz będzie już z górki. Ponoć z każdym dniem będzie coraz łatwiej. No chyba, że boicie się jutrzejszej matmy. Powodzenia. Nadal będziemy za was trzymać kciuki. Po przerwie w radiu gra Alan Walker, Barcelona, tak a propos ich wczorajszego mistrzostwa.
6: Radio gra. Hity pełne energii.
7: Reklama.
8: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
17: Sprawdź to sam, check out, kusi cenę każdy dział.
16: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów

0: Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.
4: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Toruniu rozpoczynamy kolejny wyjątkowy artystycznie i sportowo tydzień. Już dziś od 17:00 od pokazu filmowego Kino na Boomie startuje majowy boom poetycki. A dziś zobaczymy Nie ma duchu w mieszkaniu na dobre, jeden z najciekawszych filmów polskich ostatniego sezonu. A o 19:00 klasyczny już slam od nowa. Także dzisiaj o 19:00, ale w auli UMK, spotkanie z wyjątkowymi artystami. Te głosy i ten dowcip zna każdy. Wojciech Mann i Piotr Bukartyk na żywo z programem Skończyły się żarty Mann i Bukartyk. W czwartek w Dworze Artusa kolejna odsłona Artus Festival i tym razem spotkanie z legendą polskiego rocka świętującą swój jubileusz. Sztywny palaz i hity takie jak spotkanie z czy Wieża Radości, Wieża Samotności w tym miejscu zabrzmią wyjątkowo.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Tina Turner, What You Get Is What You See w Radio Gra z gorącymi życzeniami urodzinowymi dla Andrzeja Brunera-Gulczyńskiego, który obchodził niedawno 70. urodziny. Tworzył i nadal tworzył historię nie tylko toruńskiej, ale i polskiej muzyki. Dziś urodziny za to obchodzi Sławek Uniatowski, czyli doskonały wokalista wywodzący się z Torunia, który już za kilka dni, w sobotę, ponownie wystąpi w rodzinnym mieście. Do tego koncertu jeszcze będziemy wracać. A po przerwie w Radio Gra m.in. Harry Styles i Rotary.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Sylwetki Brukowej i Małej Architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz dziesięciolecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
8: O reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
9: Jeżeli chodzi o pogodę w Toruniu, to ma być bardzo dynamiczna. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, do tego dość silny wiatr, deszcz, a później do tego dojdą jeszcze burze. Uważajcie, apelujemy o szczególną ostrożność.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: Tuesday, Jack Style, Turn the Lights Off w Radiu Gra. A teraz wszystkie reflektory na wyjątkową placówkę w Toruniu. 30 lat niesienia pomocy tym, którzy sami nie mogą o nią prosić. Toruńska Fundacja Hospicjum Nadzieja świętuje wielki jubileusz. Z tej okazji prezydent Paweł Gulewski wręczył placówce najwyższe miejskie odznaczenie, medal Toruniom. Fundacja stworzona w 1996 roku przez państwa Bożemskich, dziś pod okiem Aleksandry Ruszczak, opiekuje się blisko 300 małymi pacjentami rocznie. Medal trafia więc w ręce profesjonalistów o wielkich sercach, dla których godność i obecność drugiego człowieka są zawsze na pierwszym miejscu. Gratulujemy i dziękujemy za tę codzienną nadzieję.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Cappuccino, caffè latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafé za siódemkę.
9: Już od

0: Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: reklamie.
1: Na zegarach 15, to poniedziałek 11 maja. W Radiu Gra czas na najświeższy raport.
2: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Szykują się zmiany na Olsztyńskiej w Toruniu. Od jutra rozpoczną się prace przy usuwaniu kolizji gazowych. Drogowcy zapowiadają też inne korekty w ruchu w kolejnych tygodniach. Jedna z nich dotyczy skrzyżowania Olsztyńskiej z Ceramiczną i o szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Tam powstanie tymczasowe rondo. Taka propozycja padła ze strony mieszkańców na spotkaniu konsultacyjnym. To rozwiązanie, które ma upłynnić ruchy w tym rejonie, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy pojazdy jadące z ulic Ceramicznej mają problem z włączeniem się do ruchu na Olsztyńskiej. Na razie jednak drogowcy nie podają dokładnego terminu wprowadzenia tej zmiany. Możemy się jej spodziewać pod koniec maja. Co ważne, rondo na skrzyżowaniu Olsztyńskiej i Ceramicznej nie będzie jedynie tymczasowe. To także rozwiązanie, które zostanie wdrożone w ramach przebudowy tej trasy.
2: Więcej informacji na Gra FM. A teraz przenosimy się na moment do Ciechocinka, gdzie na remont czeka budynek dworca kolejowego. Inwestycje zrealizuje spółka PKP, która przygotowuje przetarg. Rewitalizacja zabytkowego dworca obejmie także m.in. modernizację systemu ogrzewania budynku i organizację nowoczesnej strefy dla pasażerów. Umowa z wykonawcą ma być podpisana jeszcze w tym roku. Do czasu zakończenia inwestycji pasażerowie będą obsługiwani na dworcu tymczasowym, przekazał Urząd Marszałkowski w Toruniu. Przypomnijmy, że pół roku temu po wieloletniej przerwie w grudniu wróciły stałe połączenia kolejowe do popularnego uzdrowiska. Zmieniamy temat. W Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu do 14 czerwca można oglądać ekspozycję Wystaw się w CSW. Za nami kolejna edycja konkursu, który od 2012 roku integruje środowisko fotografów, zarówno zawodowców, jak i pasjonatów.
4: Oczywiście były prace, które były mi jakoś bliskie ze względu też na mój, na to, co ja robię, więc no wiadomo, że jeżeli widziałam jakąś pracę taką udaną, która gdzieś tam w tych dokumentalnych szufladkach się mieściła, to patrzyłam na nią z przyjemnością, ale też właśnie bardzo odświeżające było obejrzenie rozmaitych abstrakcji, takich rzeczy, którymi ja na co dzień się nie zajmuję, też mało dosyć widzę takich rzeczy na co dzień właśnie z racji tego, co robię, więc to też było bardzo, bardzo ciekawie. I jak widzę, jest to wszystko świetnie wyeksponowane, więc się cieszę.
2: Mówiła Agnieszka Rajs, która znalazła się w jury tego konkursu, a do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Słuchajcie raportu. Francja wprowadza od dzisiaj niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa. O jakie konkretnie środki chodzi?
5: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób, nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
2: O czym z Paryża informował Marek Gładysz.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: To jest raport sportowy, zapraszam. Zaczynamy od tenisa. Iga Świątek dzisiaj pojawi się na korcie w Rzymie. W 1/8 finału Raszynianka zmierzy się z Naomi Osaką. Trenerem Japonki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Polki. Początek tego meczu około godziny 18. Toruńskie kluby piłkarskie w ten weekend radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Elana przegrała przed własną publicznością w derbach województwa w ramach BetClick trzeciej ligi z Zawiszą Bydgoszcz 0-3. Lepiej poradził sobie Pomorzanin, który pokonał również Pomorzanin, ale z Serocka 1-0 i wskoczył na pozycję lidera klasy okręgowej. Dobra wiadomość dla fanów siatkówki z naszego miasta. Trener Cukaniów Toruń Marcin Kryś w przerwie wakacyjnej będzie zbierał cenne doświadczenie na arenie międzynarodowej. Szkoleniowiec został ogłoszony asystentem trenera w reprezentacji Słowacji.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Deszcz, dość silny wiatr i burze. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Przewidywana maksymalna temperatura to 24 stopnie Celsjusza. Taka sytuacja pogodowa ma utrzymać się przez całe popołudnie i wieczór.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Poniedziałek po 15, więc to najtrudniejsze godziny w pracy już za nami, a przed nami w tej godzinie zapowiedź pierwszego turnieju cyklu wyłaniającego indywidualnego mistrza Polski na żużlu tytułu w Toruniu. Bronić będzie Patryk Dudek. Więcej na ten temat w tej godzinie.

0: Kwiat jabłoni od nowa w Radiu Gra. Uwaga, fani grillowania. Koniec z ogniskami i właśnie grillowaniem na Martówce i Błoniach Nadwiślańskich. No, przynajmniej na jakiś czas. Do odwołania. Toruń zmaga się z ogromnym zagrożeniem pożarowym, a ściółka i trawy w parku na Bydgoskim są wysuszone na wiór. Nic dziwnego, w takich warunkach wystarczy jedna iskra i silniejszy podmuch wiatru, by ogień wymknął się spod kontroli. Dlatego miasto kategorycznie zamyka wszystkie wyznaczone tam strefy do palenia ognia. Zabytkowy park to przecież nasze zielone płuca. Nie straćmy ich przez chwilę nieuwagi. Spacer i koc piknikowy jak najbardziej, ale kiełbasa z rusztu w tym miejscu musi poczekać na lepszy czas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Jak ultra okazję Domino's 50.

0: lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: Roy Orbison, You Got It w Radio Gra. Blisko, coraz bliżej, bo już w sobotę o 19 na Moto Arenie rozpocznie się pierwszy turniej tegorocznego cyklu o tytuł indywidualnego mistrza Polski na żużlu. Przypomnijmy, tytułu zdobytego przed rokiem broni toruński reprezentant Patryk Dudek z dziką kartą. Będzie nas reprezentować także Antoni Kawczyński, a my rozpoczynamy taki tygodniowy cykl Kto to mówi? Wypowiedzi żużlowców, którzy będą brać udział w tym finale. Waszym zadaniem jest rozszyfrowanie, kto to powiedział jako pierwszy. No nie ukrywamy, być może jeden z faworytów tego turnieju.
1: Gdy odebrałem telefon od prezesa z propozycją, to zastanawiałem się może z 3,5 sekundy. Na to wszystko byłem przygotowany, poza tym wiekiem. 30 lat to już jest poważna sprawa, ale nad atmosferą też mogę popracować. Dlatego latam w te miejsce, odwiedzam naszych przyjaciół, dziadka Andzika i babcię Jankę, po to, aby od tego żużla odpocząć.
0: Kto to mówi? Telefon 56 i od 6 do 0.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Shakira, der la la la. A już za chwilę w uszach wszystkich kibiców piłkarskich będzie brzmieć Daj, daj. To będzie hymn tegorocznego mundialu, przygotowany właśnie przez słynną wokalistkę. A my jeszcze rozwiążmy zagadkę żużlową. Tym zawodnikiem, który wypowiadał się kilkanaście minut na naszej antenie, był oczywiście Kacper Woryna. Gratuluję laureatom. Jutro kolejne podobne zagadki. A do 16 w radiu gra klasyka od Michaela Jacksona, ale będzie też Obca od Bryski.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml. Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml. 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera, tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
11: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
12: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
2: Deszcz, dość silny wiatr i burze. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Przewidywana maksymalna temperatura to 24 stopnie Celsjusza. Taka sytuacja pogodowa ma utrzymać się przez całe popołudnie i wieczór.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda J.Q. Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodaj.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
5: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
6: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Po reklamie.
8: Jest 16, to poniedziałek 11 maja. W Radiu Gra. Czas na raport.
9: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Dziś ruszyły konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Torunia 2035+, które potrwają do 17 czerwca. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do dokumentu, który określa główne kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata.
10: Mamy dwa spotkania. W sobotę 23 maja na Lewobrzeżu w szkole podstawowej nr 12 na ulicy Strzałowej o godzinie 10. Tak atrakcyjnie się składa, że po zakończeniu tego spotkania w sąsiedztwie będzie się też odbywał festyn, więc zachęcam i do udziału w spotkaniu, i do festynu, który jest ponadto organizowany dzięki głosom mieszkańców w budżecie obywatelskim. I później w czwartek dla tych osób, którym sobota niekoniecznie może być dniem najwygodniejszym do udziału w konsultacjach, w czwartek po południu od 17.30 też w wygodnej lokalizacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego jest drugie spotkanie, na którym można przyjść, podyskutować. Oprócz tego dla tych wszystkich osób, które nie są w stanie czy nie mają ochoty uczestniczyć w otwartych spotkaniach, jest możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej.
9: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta. Zmieniamy temat. Toruńskie Hospicjum Nadzieja ma 30 lat. Za nami oficjalne uroczystości. To placówka, która pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom, a także udziela wsparcia ich rodzinom.
11: Nasz nowy filar działalności, Dziecięce Centrum Nadzieja, powstało w 2023 roku. Jest to nasze nowe dziecko dotyczące wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży nie tylko z niepełnosprawnościami, ale i też dla dzieci, których rodzice martwią się o rozwój swojego dziecka z całego województwa. To w tym miejscu rodzice z całego województwa mogą przyjechać do nas na bezpłatne konsultacje dotyczące kwestii psychologicznej, fizjoterapii, integracji sensorycznej czy też logopedii. To tutaj też mogą uzyskać wsparcia w kontekście pracy nad dzieckiem albo rozwoju swojego dziecka.
9: Mówiła Monika Kwilińska, koordynator Dziecięcego Centrum Nadzieja. Przed nami trzecia edycja Festiwalu Zapomnianych Kultur. Tegoroczne wydarzenie skupi się na cukrowniach z Kujaw i Pomorza. Przypomnimy sobie historię i społeczne dziedzictwo fabryk w Chełmży i w Unisławiu. Cukrownie przez lata były nie tylko miejscem pracy, ale też centrum życia kulturalnego i towarzyskiego regionu.
12: Torunian chcemy zaprosić do tego, żeby wsiąść do pociągu, i to wcale nie byle jakiego, wsiąść do pociągu Arrivy i pojechać do Unisławia, pojechać do Chełmży i zobaczyć na żywo, jak pracowały cukrownie i co te cukrownie dawały lokalnej społeczności. Festiwal Zapomnianych Kultur, drodzy Państwo, to jest takie wydarzenie, które ma za zadanie przypominać pewnego rodzaju ważne zjawiska. Zjawiska, które kiedyś gdzieś wokół nas istniały, ale teraz zostały być może zapomniane, a te zjawiska, te rzeczywistości w jakiś sposób animowały też życie kulturalne.
9: Mówił Łukasz Wudarski, dyrektor WOAK-u. Festiwalowe wydarzenia w Chełmży już 16 maja, w Unisławiu dzień później. Słuchajcie raportu. Teraz mamy dobre informacje dla kierowców, bo ceny paliw idą w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Litr 95 będzie kosztować maksymalnie 6,30 zł. Za olej napędowy zapłacimy nie więcej niż 6,93.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marimpex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
9: Przypominamy, że cały czas obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczy ono i Torunia, i powiatu toruńskiego, ale generalnie całego naszego regionu, i ma obowiązywać do godziny 22. Synoptycy przewidują, że burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Trzeba się też spodziewać porywów silnego wiatru. Niewykluczony jest grad.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marimpex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
8: Już wszystko jasne. Sympatyczny aniołek na motocyklu żużlowym, który od pewnego czasu widnieje przed toruńską motoareną, oficjalnie nosi imię Wiesław. Tak zdecydowali słuchacze Radia Gra, internauci portalu Grefem i po prostu wielcy fani Speedwaya w naszym mieście.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.
8: A jeszcze w tej godzinie powalczycie o karnety na tegoroczne Piernikalia w Toruniu.

Diana Ross i Chain Reaction w Radio Gra. Tegoroczne piernikalia, czyli coroczne święto studentów, zapowiada się wręcz spektakularnie od 18 do 23 maja. Bogowie budzić się będą na Olimpia. Toruń na kilka dni zamieni się w antyczną krainą pełną muzyki, rywalizacji i boskiej zabawy. A wszystko to pod patronatem Radia Gra. Wielkim finałem będą dwa dni koncertów i tak 22 maja. Wystąpią Nocny Kochanek, Young Iggy, Zalia oraz Brodka. I to właśnie fani tej artystki teraz będą mieli szansę wygrania karnetów na dwa koncertowe dni. Wystarczy z prezentowanego miksu rozszyfrować tytuły dwóch piosenek. Telefon 56 i od 6 do 0.

0: Znacie dwa tytuły? Dzwoncie 5066 do zera, a sama brodka w Toruniu, przypomnę, 22 maja.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.

0: 749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów do

0: czysty look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest

0: Już niebawem, bo o 17:00 w Odnowie startuje majowy boom poetycki od pokazu filmu Nie ma duchu w mieszkaniu na dobre. Ja w tym tygodniu nie tylko spotkanie z wyjątkowymi twórcami, poetami, ale także muzyczne spotkania, chociażby we środę o 20:30 spacer z Lubomskim, czyli wyjątkowe opracowania słynnej twórczości Mariusza Lubomskiego. Czwartek także muzycznie o 20:30 koncert doskonałego zespołu Metro. W środę w kinie Centrum pokaz kultowego filmu Donnie Darko z dyskusją psychologiczną. Czwartek wspomniany już wcześniej Sztywny Palazzi w ramach Artus Festival. W tym tygodniu w Toruniu startuje także czwarta edycja festiwalu Kosmos Sztuki. I tu w programie czwartek o 19:00 na Jordankach muzyka oceanu i pustyni. Niezwykły koncert Mokalamity and the Wizard z Wysp Zielonego Przylądka. Warto uchwycić ten niepowtarzalny klimat.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Paprawę z pocztówka z wakacji. A wracając jeszcze do konkursu, w którym mogliście wygrać karnety na tegoroczne piernikalia w miksie z Brodką w roli głównej, zabrzmiało: miałeś być Granda oraz Warsowi. Gratuluję laureatom. Jutro kolejna szansa. A po przerwie w Radiu Gra Rockset i Doda.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
12: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Wow, ale masz wypieki.
17: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
16: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
17: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Po reklamie.
20: Przypominamy, że cały czas obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczy ono i Torunia, i powiatu toruńskiego, ale generalnie całego naszego regionu i ma obowiązywać do godziny 22. Synoptycy przewidują, że burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Trzeba się też spodziewać porywów silnego wiatru. Niewykluczony jest grad.
1: To jest Radio Gra.

Doda. Pamiętnik w Radiu Gra. Ciekaw jestem, ilu ósmoklasistów i ósmoklasistek pisze jeszcze pamiętniki. No dziś ważna data, czyli pierwszy egzamin z języka polskiego, ale dziś także zadzwonił pierwszy dzwonek rekrutacji, a więc nabór do szkół średnich w Toruniu. A miasto przygotowało dla was prawie 3000 wakatów. Tradycyjnie królują ogólniaki. Tu czeka ponad 1600 miejsc. Blisko 1000 znajdziecie w technikach, a ponad 200 w szkołach branżowych. Mądrego wyboru, no i dostania się do wymarzonej szkoły.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
11: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
12: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
11: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
12: Super.
11: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
14: Jest 17 o tym, co w Toruniu, w kraju i na świecie w najświeższym raporcie Radia Gra.
15: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek komunikat Urzędu Miasta. Wydział Środowiska i Ekologii przekazuje, że w związku z drastycznym wzrostem zagrożenia pożarowego od dzisiaj wyłączona zostaje możliwość korzystania z wyznaczonych miejsc do palenia ognisk oraz grillowania na terenie Martówki i Błoni Nadwiślańskiej. Na razie nie wiadomo na jaki okres czasu. Decyzja podyktowana jest wysokim stopniem wysuszenia ściółki oraz traw, co przy obecnych warunkach atmosferycznych stwarza realne ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia. A jak was informowaliśmy, aż 4 razy musieli wyjeżdżać strażacy z Torunia do pożarów w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. W trakcie weekendu ściółka leśna jest sucha, z czym zmagamy się w całym kraju, gdzie dochodzi do mniejszych i większych pożarów. Ogień pojawił się w rejonach ulic Przybyszewskiej Warszawskiego i Bydgoskiej. Jak przekazała nam Aleksandra Starowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pożary zostały zgłoszone na policję, bo mogły być to podpalenia, były to głównie pożary krzaków i traw. Zmieniamy temat. Miesiąc temu wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na terenie Starówki i zamontowano słupki bezpieczeństwa. Jak przekazał magistrat, są już pierwsze dane dotyczące funkcjonowania systemu słupków wokół rynku Staromiejskiego i ulicy Kopernika. Liczba interwencji służb spadła o 80%. Ten temat będziemy szerzej podejmować jutro na naszej antenie. Zmieniamy temat i wracamy do toruńskiego hospicjum Nadzieja, które obchodzi 30-lecie. Za nami oficjalne uroczystości. Przypomnijmy, ta placówka pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Samorząd podkreśla, że pomoc finansowa fundacji jest bardzo ważna.
1: Ona jest ważna przede wszystkim dla dzieci, którym pomaga, i dla rodziców, bez której fundacji dzieci byłyby skazane na bardzo trudne warunki życia, a właściwie pozostawione bez pomocy. I to jest nasz obowiązek jako samorządowców, każdy w zakresie, jakim jest to możliwe, wspierać tego typu działalność, ponieważ ona uzupełnia luki systemowe, jakie mamy dzisiaj w naszym obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej. Wyobraźmy sobie dzieci bez pomocy hospicjum, bez fundacji.
15: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. A teraz przenosimy się do Centrum Sztuki Współczesnej, bo tam do 14 czerwca można oglądać ekspozycję Wystaw się w CSW. Za nami kolejna edycja konkursu, który od wielu lat integruje środowisko fotografów.
16: Każda edycja czymś się charakteryzuje i myślę sobie, że ta jest taka bardzo kolorowa, jak w stosunku do poprzednich, i też dużo jest większych formatów. To jest takie charakterystyczne.
15: Mówiła Elżbieta Kopacz, kierownik działu edukacji CSW w Toruniu. Słuchacie raportu. Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu. Ostrzegają lekarze. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, bo ten tydzień przyniesie nam deszcze i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji.
17: Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc. Także ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i trzeba na siebie uważać. Oglądamy czasem turystów z Azji. Oni jednak używają maseczek, jednak izolują się.
15: Tłumaczył profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
15: Ta niepewna, zmienna i niespokojna pogoda, zdaniem synoptyków, może z nami zostać nawet do 22. Apelujemy o szczególną ostrożność, bo opady deszczu, silny wiatr i burze mogą być bardzo niebezpieczne, a na termometrach mamy około 22 stopni w naszym mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
14: Już po 17, a o 19 w Auli UMK pod hasłem Żarty się skończyły, Man i Bukartyk. Dziś urodziny obchodzi Sławek Uniatowski, ale jemu i innym solenizantom i jubilatom życzymy, jak w tej piosence, słodkiego, miłego życia.

0: Janet, Rock My Life. Są takie momenty, kiedy nawet największe emocje sportowe schodzą na dalszy plan. Tak było niestety także przy okazji makabrycznie wyglądającego wypadku, którego dawno w świecie żużla nie oglądano. 19-letni żużlowiec Ultra Pur Omega startu Gniezno Patryk Budniak w niedzielę podczas meczu ze Śląskiem Świętochłowice uległ koszmarnie wyglądającemu wypadkowi. Przeszedł poważną operację neurochirurgiczną kręgosłupa, obecnie znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej na Ojomie. Zawodnik doznał także złamania miednicy oraz obrażeń kończyn dolnych. Jego stan jest ciężki, potwierdziła Zuzanna Pankros, rzecznik poznańskiego szpitala. Całe środowisko, nie tylko żużlowe, ale i sportowe w Polsce, mocno trzyma kciuki za Patryka. Nie poddawaj się, walcz.
1: Reklama.
2: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15.

0: unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra. Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Apetycznie prezentuje się także debiutancki krążek Michała Juszkiewicza, wokalisty, który zdobywał laurę na toruńskich gwiazdach, chociażby zespołem Nocti. Tym razem nagrał płytę solową pod szyldem Michał 93. Michale, zaglądamy w PESEL?
1: Tak, dokładnie tak, zaglądamy w PESEL. Wiesz co, przez pewien czas pracowałem po prostu pod swoim imieniem Michał. No bo stwierdziłem, że chcę ściągnąć z siebie trochę to takie ciśnienie, wymyślanie jakiegoś kontentu, konceptu na siebie samego, więc mówię, no jestem Michał, gram jako Michał, ale też znam troszeczkę prawidła tego, jak ten rynek nasz teraz, szczególnie internetowy, działa, no i tak chciałem dookreślić trochę siebie, więc zajrzałem właśnie, tak jak powiedziałeś, w PESEL i ten PESEL plus moje imię myślę, że trochę bardziej charakteryzuje mnie i ułatwi też ewentualne znalezienie gdzieś tam w czeluściach internetów.
0: A do tej rozmowy powrócimy w najbliższą niedzielę w Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml. Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
14: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
13: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
14: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
13: I mają to wszystko?
14: Tak jest, do tego w super cenach.
13: To na co czekamy?
14: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
15: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę, obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl. Po reklamie.
16: Ta niepewna, zmienna i niespokojna pogoda, zdaniem synoptyków, może z nami zostać nawet do 22. Apelujemy o szczególną ostrożność, bo opady deszczu, silny wiatr i burze mogą być bardzo niebezpieczne, a na termometrach mamy około 22 stopni w naszym mieście.
2: To jest Radio Gra.

0: Daria Zawiałow na zakończenie naszego popołudniowego spotkania. Daria wraca, już zapowiada serię halowych koncertów na przyszły rok. A ja wrócę do was jutro od 13 do 18. Za chwilę po godzinach Przemek Grabowski. Zostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.

0: się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Po reklamie.
2: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
3: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Dziś ruszyły konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Torunia 2035+, które potrwają do 17 czerwca. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do dokumentu, który określa główne kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata.
4: Mamy dwa spotkania, w sobotę 23 maja na Lewobrzeżu w szkole podstawowej numer 12 na ulicy Strzałowej o godzinie 10. Tak atrakcyjnie się składa, że po zakończeniu tego spotkania w sąsiedztwie będzie się też odbywał festyn, więc zachęcam i do udziału w spotkaniu, i do festynu, który jest ponadto organizowany dzięki głosom mieszkańców w budżecie obywatelskim. I później w czwartek dla tych osób, którym sobota niekoniecznie może być dniem najwygodniejszym do udziału w konsultacjach, w czwartek po południu od 17.30 też w wygodnej lokalizacji Centrum Kształcenia Ustawicznego jest drugie spotkanie, na którym można przyjść, podyskutować. Oprócz tego dla tych wszystkich osób, które nie są w stanie czy nie mają ochoty uczestniczyć w otwartych spotkaniach, jest możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej.
3: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta. Zmieniamy temat. Toruńskie Hospicjum Nadzieja ma 30 lat. Za nami oficjalne uroczystości. To placówka, która pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom, a także udziela wsparcia ich rodzinom.
5: Najważniejszą istotą fundacji jest pomagać tym najmłodszym i rodzinom, i tym, którzy do mnie zapukają i powiedzą, potrzebuję pomocy. I tą pomoc mają, bo to nie tylko kontrakt, proszę Państwa, jest najważniejszy, który jest niewystarczalny. Więc słuchajcie Państwo, traktuję te dzieci jak moje. Moje, bo one są nasze. Mój najkochańszy, najwspanialszy personel, który pracuje serdecznością, opieką i miłością. Bo ten, kto nie kocha dzieci, nie może u mnie pracować.
3: Mówiła Aleksandra Ruszczak, prezes Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na chwilę na toruńskie drogi. Kierowcy z miasta czekają na oficjalne otwarcie trasy staromostowej, czyli ulicy, która łączy okolice Dekerta, Targowiska Miejskiego z okolicami kina. Trwają teraz ostatnie drobne prace wykończeniowe i porządkowe. Trwa też końcowy etap procedury odbiorowej. Jak pojawi się decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, droga zostanie oficjalnie otwarta dla samochodów. Więcej o tej inwestycji piszemy na naszej stronie internetowej gra.fm, którą oczywiście polecamy Waszej uwadze. Opady deszczu, silny wiatr i burze. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Synoptycy twierdzą, że taka sytuacja pogodowa w naszym mieście może utrzymać się do 22. W nocy ma być już raczej spokojnie, a temperatura spadnie do 10 stopni.
2: Hej, cześć, witajcie po godzinach po 18. Przemek Grabowski z wami. Przynoszę tutaj dużo hitów pełnych energii. Klasyki też się znajdą, ale na starcie no pełen energii imprezowy Gordo i jego Loco Loco.

Got to love you, Alexis Jordan i Sean Paul, który pewnie też będzie oglądał amerykański mundial. Jesteśmy coraz bliżej, potwierdzono, kto zaśpiewa na ceremonii otwarcia. To będzie... Kto wiedział? Kto to czuł? Katy Perry, amerykańska gwiazda. A mecz otwarcia zagrają oczywiście gospodarze, czyli Stany Zjednoczone. Z Paragwajem wszystko 12 czerwca. Kto będzie oglądał? No chyba każdy facet, prawie każdy, to na pewno. Artur Gadowski też, macie go teraz po godzinach w Radiu Gra. Ona jest ze snu. Katy Perry oczywiście.

0: Baby, baby, tak, you can do it all night, całą noc to możesz robić, Darius and Finley. No może niekoniecznie całą noc, ale no przynajmniej przez chwilę można posprzątać z okazji trwającego jeszcze dnia bez śmiecenia. Tak więc nie wyrzucamy w szczególności z samochodu, gdzie popadnie, a jak widzicie w parku, w lesie, to warto czasami papierek czy też butelkę zabrać. Ja tak zawsze robię i polecam dla tych, którzy może podniosą dzisiaj kawałek plastiku Alesso już za chwilę. Jego I Like It.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Perdón, taki klimacik Nicki Jam i Enrique Iglesias, który odwiedził ostatnio Polskę, dał świetny koncert. Wiem, że dziewczyny w Trójmieście piszczały. Nie wiem, czy Marta była na koncercie Enrique, ale dzisiaj świętuje swoje 18 urodziny. Wszystkiego najlepszego, Marta, z okazji 18. Oczywiście od mamy Sylwii. Cała rodzina o tobie pamięta. Niech ci się spełnią wszystkie marzenia. Szczęście i miłość, żeby ci towarzyszyła na każdym kroku w dorosłym życiu. Kochamy cię. Marta, mam nadzieję, że cię nie zawstydziłem. Wszystkiego najlepszego i dla ciebie hit pełen energii urodzinowo. Afrojack, Martin Garrix, David Guetta, ich Our Time.

0: Sezon to nowość na sezon, na wiosnę i na lato, jaką ma dla nas Dawid Podsiadło. No i słuchajcie, powoli zaczyna się sezon na truskawki, te nasze polskie, często jeszcze ze szklarni, ale byłem dzisiaj w warzywniaku. Jeszcze jest dość drogo, trzeba poczekać na przepyszny koktajlik. No to w oczekiwaniu na truskawki, tańsze za chwilę w Radiu Gra The Weeknd. Fajnie zaśpiewa w numerze Save Your Tears.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
4: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Opady deszczu, silny wiatr i burze. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Synoptycy twierdzą, że taka sytuacja pogodowa w naszym mieście może utrzymać się do 22. W nocy ma być już raczej spokojnie, a temperatura spadnie do 10 stopni.
1: Słuchasz Radia Gra.

popołudniowo wieczorne spotkania to także klasyka eurodance'ów. No i tutaj amerykańska ekipa Real McCoy w słynnym Love and Devotion. Mam dla was mnóstwo hitów pełnych energii po pracy, po szkole, tak wiecie, dla wiosennej regeneracji, ale wrócimy też do winylowych klasyków. Dzisiaj z czarnego krążka m.in. Modern Talking to przed wami.

0: co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Cappuccino, caffè latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję, zamawianie kawy McCafé za siódemkę.
8: Już od

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

That's the way it is. Celine Dion, wiadomo, chyba każdy rozpoznaje ją po głosie. Przemek Grabowski, witajcie po 19. Po godzinach towarzyszę wam z hitami pełnymi energii i oczywiście z klasykami. No to lecimy z kolejnym winylem. Wiadomo, że z czarnej płyty Sherry Sherry Lady zawsze brzmi lepiej. Mam wrażenie, że jest tutaj więcej basu na naszym gramofonie dla was. Mode Talking.

0: Lionel Richie to nie tylko soulowe ballady, takie ckliwe, romantyczne, ale także hiciory do potańczenia. Przed chwilą Lionel Richie i jego Angel. I przy okazji polecam wam dokument dostępny w serwisach streamingowych dotyczący tego, jak nagrywano słynną balladę We Are The World, bo śpiewał tam nie tylko Michael Jackson, ale tak naprawdę za całym przedsięwzięciem stali m.in. legendarny producent Quincy Jones i właśnie on, Lionel Richie, bez którego nie byłoby tej historii i warto ją poznać. Zostańcie z Radiem Gra, bo będziemy jeszcze też wracać się trochę do historii. Czeka ABBA.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

I Follow Rivers, klasyk od Lykke Lee. Za chwilę kolejne wesenne nowości. Teraz tylko szybka wiadomość dla tych, którzy może chcieliby przejść na 4-dniowy tydzień pracy. Były takie pomysły, a może ktoś chciałby jeszcze mniej. No to niech waszą inspiracją będzie George Jetson, czyli głowa rodziny w kreskówce Jetsonowie. Kto pamięta, George chodził do pracy 2 razy w tygodniu i pracował po 1 godzinie. To chyba byłoby piękne, tylko nie wiem, jak wysoka byłaby emerytura. Nie wiem, czy to przekona waszego szefa. No to wracamy do hitów pełnych energii. Po pracy też nowość od Cleo u nas, jej kolory lata.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra na ten sezon. Nareszcie nowe męskie granie już jest. A co tam jeszcze na światowych listach przebojów? Król popu Michael Jackson nareszcie, a właściwie ponownie, wrócił na miejsce pierwsze globalnego rankingu najczęściej słuchanych artystów cyfrowych. Lata lecą, a wciąż słuchamy króla popu, w szczególności po premierze jego biografii, w której widzimy także jego siostrzeńca. Tak naprawdę w roli głównej zagrał to perfekcyjnie. A za chwilę, no też król, przynajmniej latino, Ricky Martin w radiu gra.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Grad.

0: śpiewała w klubach nocnych w Los Angeles i później została odkryta i dzisiaj jest światową gwiazdą. To Ava Max w wielkim hicie Salt. Energetycznych hitów na pewno nie zabraknie, także po 20 będą ciekawe nowości, klasyki też, a ja zapraszam was na hity pełne energii po godzinach we wtorek od 18. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
11: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
12: Masz Modivo Club Gold?
13: Nie, a warto?
12: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super, no to jak dołączyć?
12: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Po reklamie.

0: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dobry wieczór, zapraszam. Do 21:00 sprawdzimy, czym dzisiaj zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków. Podsumujemy piątkowy mecz na Motoarenie. Powiemy o 30-leciu Fundacji Hospicjum Nadzieja i o nowej inwestycji w Toruniu. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Press Toruń pokonał na Motoarenie Falubas 54-36 w meczu piątej kolejki PGE Ekstraligi. To najwyższa wygrana Presy Toruń w tym sezonie, ale jak podkreśla trener Piotr Baron...
2: Czy najwyższa, czy najniższa, to nie ma znaczenia. Jest wygrana, dwa punkty są zapisane, to jest istotne. Początek był dobry, zresztą całe zawody gdzieś jakby przebieg kontrolowany, fajnie, bardzo się z tego cieszymy. Zobaczymy, jak nam los poukłada, bo może się uda dojść do pierwszej czwórki. No, jest wiele drużyn bardzo mocnych. Każdy jedzie świetnie w tym roku i nie będzie to na pewno łatwe, ale ten okres traktujemy oczywiście jako też okres przygotowawczy. Oprócz tego, że jest wielka walka, to jeszcze trzeba sobie pasować to wszystko, żeby potem było łatwiej.
3: Pojechaliśmy słabe zawody, dużo dziur. To dziuru uważam u liderów, którzy mieli ciągnąć ten wynika, a niestety mają kłopot i to było widać wcześniej, też tutaj potwierdziło się dzisiaj. Toruń wygrał zasłużenie, może tak o, a my po prostu musimy szukać dalej, bo to, co mówiłem wcześniej, no Częstochowa nie była wychodnikiem naszej jakby dobrej formy, czy do mocnego zespołu. Dziś miałem nadzieję, że w końcówce nam się uda to przechylić trochę bliżej do tego, takiego jakby 40 nawet paru punktów, no, ale bieg 12 obnażył mnie z tej myśli. No nie, no jesteśmy, krótko mówiąc, troszeczkę słabsi od pozostałych i mamy nad czym pracować.
0: To był z kolei menadżer zielonogórzan Grzegorz Walasek, a po przerwie wypowiedzą się zawodnicy.

0: jest Toruń kontra Stelmet, Falubas, Zielona Góra. Teraz w naszym magazynie reporterów Radia Gra wracamy na MotoArenę. Były wypowiedzi menadżerów, teraz czas na zawodników.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Toruń pokonał Zieloną Górę 54-36. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był bezbłędny Robert Lambert, który wywalczył komplet 15 punktów. Z kolei Emil Sajfudinow ma na koncie 10+2.
2: Zdecydowanie tak, troszkę byliśmy lepsi ogólnie jakby przez całe zawody. Mieliśmy jakieś turbulencje, które musieliśmy poprawić, ale to też jakby kolejny mecz, kolejny test, gdzie musieliśmy po prostu jeszcze bardziej się nauczyć. Wiadomo, że pogoda się zmieniła dzisiaj od ostatnich zawodów. Także no, fajnie, mi ogólnie się spodobało, że dzisiaj dużo się nauczyłem i dziękuję naprawdę swojemu teamu, który Susi Stanek, Mundus, który poświęcałem cały czas i pomagałem mi w tym, żeby ja się komfortowo się czułem.
0: To był Emil Sajfudinow.
3: Dużo jakby nad tym pracowałem, żeby to powoli tak wyglądało i powoli tak to wygląda, jak ma wyglądać, także ja jestem zadowolony, super cieszę się Marek z tego wyniku. Mam nadzieję, że tak będzie w każdym meczu. Wiadomo, początek zawsze był, zawsze jest taki dosyć nerwowy, no bo przyjeżdża do nas drużyna, jest jakby nowy sezon, każdy chce wygrywać, czyli najlepsza liga świata, także może się zdarzyć wszystko. Ja do każdego biegu podchodziłem tak samo, czyli z luzem, no ale wiadomo, to jest jakby najlepsza liga świata.
0: Mówił Antoni Kawczyński, który zdobył 6 punktów.
4: Solid team performance, everyone was scoring points and that's really important.
5: To solidne występy zespołu, wszyscy zdobywali punkty i to jest naprawdę ważne. Wiem, że potrafię więcej. Te ostatnie dwa mecze były szczerze mówiąc tragiczne z mojego punktu widzenia, ale się nie poddaję. Sezon jest długi. Muszę spróbować nowych rzeczy, przetestować coś nowego na tym torze, bo tak zdecydowanie różni się od tego, co mieliśmy w zeszłym roku. I naprawdę mi się to podobało. To samo dotyczy większości chłopaków. Emil, Lambo, Antek radzą sobie tam niesamowicie. Norik też radzi sobie całkiem dobrze. Przede mną jeszcze trochę pracy, ale nie mogę się doczekać, aż to uporządkuję, dostroję się i wrócę do dawnej formy.
0: A to był Mikael Mikkelsen, który zdobył 6+1.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: nowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy

0: Bezkątowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: W naszym wieczornym magazynie reporterów Radia Gra zaglądamy teraz do Fundacji Hospicjum Nadzieja w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Tam przebywają dzieci ciężko doświadczone przez los, często opuszczone, zaniedbane lub skrzywdzone. Obecnie fundacja znajduje się pod kreską, przyznaje prezes Aleksandra Ruszczak.
2: My mamy w tej chwili, jesteśmy bardzo pod kreską na minusie. Pierwszy raz mój personel dostał w częściach, w ratach dostanie pensję. Jest mi z tego powodu przykro, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił nam za nadwykonania, a te pieniążki, które dostajemy, 200 ileś tysięcy czy 300, to są niewystarczalne, żeby utrzymać oddział i wypłacić pensję. Mamy 35 pracowników etatowych i tyleż samo mamy na zlecenie, bo lekarze tak pracują. My jesteśmy ofiarami systemu.
0: Te problemy zbiegły się w czasie z obchodami 30-lecia hospicjum. Prezes fundacji otrzymała w ostatnich dniach za swoją wieloletnią pracę medal marszałka województwa i medal honorowy prezydenta miasta Torunia.
2: Najważniejszą istotą fundacji jest pomagać tym najmłodszym i rodzinom i tym, którzy do mnie zapukają i powiedzą, potrzebuję pomocy. I tą pomoc mają, bo to nie tylko kontrakt, proszę Państwa, jest najważniejszy, który jest niewystarczalny. Więc słuchajcie Państwo, traktuję te dzieci jak moje, bo one są nasze. Mój najkochańszy, najwspanialszy personel, który pracuje serdecznością, opieką i miłością, bo ten, kto nie kocha dzieci, nie może u mnie pracować.
0: Mówiła prezes Fundacji Hospicjum Nadzieja Aleksandra Ruszczak.

0: To jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Teraz w naszym programie czas na informacje o nowej miejskiej inwestycji.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Za nami podpisanie umowy na budowę i wyposażenie zaplecza Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Kosynierów Kościuszkowskich obok drugiego liceum ogólnokształcącego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem sieci szkół do drugiego LO przeniesione zostaną 13 LO i Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
2: Ponad 11,5 miliona złotych. To jest koszt realizacji tego budynku. On jest wielopoziomowy. Warto zwrócić uwagę na to, że na poziomie minus jeden chcemy również, zgodnie z rozporządzeniem, które nas obowiązuje, zorganizować funkcję miejsca ukrycia na wypadek kryzysu, więc to również będzie zaimplementowane w tych przestrzeniach, a potem kolejne piętra to kolejne funkcje, które były konsultowane również z dyrekcją SMS-a i 13 Liceum Ogólnokształcącego. Czas realizacji 15 miesięcy od chwili podpisania umowy. Bardzo by nam zależało na tym, żeby inwestycje w zasadzie musimy oddać, być gotowi na 1 września 2027 roku.
0: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
3: My w kondygnacji podziemnej będziemy mieli głównie magazyny sprzętu zarówno wioślarskiego, jak i kolarskiego oraz warsztat rowerowy. Na kondygnacji wyższej, czyli na parterze takim podniesionym, mamy przestrzenie przeznaczone na ergometry wioślarskie. Do tego mamy salę taką fizjo, gabinety powiedzmy takie odnowy, plus siłownie oraz szatnie sanitariatami, pomieszczenie dla trenerów. Kondygnacja plus dwa to jest podobny układ, aczkolwiek tu mamy nastawione bardziej na kolarstwo, czyli będą trenażery kolarskie. Do tego siłownia, sala fizjo i szatnie sanitariatami. Kondygnacja najwyższa to takie 5 gabinetów mniejszych o powierzchni każdy około 26 m kwadratowych, które będą pełnić funkcje bardziej administracyjne, ale możemy też się dostosowywać na salę zajęć indywidualnych.
0: To był Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia. Do tego tematu wrócimy po przerwie.

0: reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Teraz w naszym magazynie reporterów Radia Gra wracamy do sportowo-inwestycyjnego tematu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Toruń inwestuje w nowoczesne zaplecze sportowe dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego i 13 Liceum Ogólnokształcącego. Budynek powstanie przy ulicy Kosynierów Kościuszkowskich obok 2 LO. To tam przeniesione zostanie właśnie 13 LO i Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
2: Lokalizacyjnie będziemy się wpasowywać przy 2 Liceum Ogólnokształcącym od strony boiska zewnętrznego między basenem a salą sportową. Obiekt będzie funkcjonalnie też połączony łącznikiem, który będzie na parterze, żeby można było bezpośrednio się komunikować między jednym obiektem a drugim, aczkolwiek jest samodzielny i że tak powiem, może pełnić swoje funkcje bez konieczności ingerencji w kubaturę 2 Liceum Ogólnokształcącego. Formuła zaprojektu budy, tak jak pan prezes wspomniał, szacujemy, że około 3 miesiące będziemy potrzebować na wykonanie dokumentacji projektowej.
0: Mówił Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Po reklamie.
5: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym w poniedziałek zajmowali się nasi dziennikarze. Zostańcie z nami.
6: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
5: Wystartowały konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Torunia 2035+.
7: Mamy dwa spotkania. W sobotę 23 maja na Lewobrzeżu w szkole podstawowej numer 12 na ulicy Strzałowej o godzinie 10. Tak atrakcyjnie się składa, że po zakończeniu tego spotkania w sąsiedztwie będzie się też odbywał festyn, więc zachęcam i do udziału w spotkaniu, i do festynu, który jest ponadto organizowany dzięki głosom mieszkańców w budżecie obywatelskim. I później w czwartek dla tych osób, którym sobota niekoniecznie może być dniem najwygodniejszym do udziału w konsultacjach. W czwartek po południu od 17.30 też w wygodnej lokalizacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego jest drugie spotkanie, na którym można przyjść, podyskutować. Oprócz tego dla tych wszystkich osób, które nie są w stanie, czy nie mają ochoty uczestniczyć w otwartych spotkaniach, jest możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej.
5: To był Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia.
8: Trzy cele strategiczne zarysowane w tym dokumencie to Toruń jako silna metropolia, to Toruń jako miasto dobre do życia i to Toruń jako miasto odporne i bezpieczne. I w tych zakresach, w tych trzech w zasadzie dużych komponentach będziemy się poruszać. Dalej mamy zidentyfikowane, to też jest, jak sądzę, nowum, jeśli chodzi o dokumenty strategiczne gminy miasta Toruń w ramach obszarów strategicznej interwencji. W ramach trwania tej strategii będą również jednym z głównych celów naszych zabiegów ogólnomiejskich, jeśli chodzi o wszystkie narzędzia, które mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o gminę miasta Toruń. To pierwsze OSI to oczywiście OSI horyzontalne, adaptacja do zmian demograficznych. I drugie OSI związane z kolei z rozwojem, zbudowaniem potencjału gospodarczego i rozwojowego naszego miasta, to jest budowanie strefy inwestycyjnej Toruń Zachód.
5: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
9: Stawiamy właśnie na te obszary, które są siłą napędową naszej metropolii. Głównym aspektem, który tam podkreślamy, to jest gospodarka. Tworzenie nowych miejsc pracy, wysoko opłatnych miejsc pracy z jednej strony, z drugiej strony pokazujemy też narzędzia zatrzymywania i przyciągania osób młodych do naszego miasta, bo kwestie demograficzne to jest z jednej strony starzejące się społeczeństwo, ale z drugiej strony zauważalny trend wyjeżdżania osób młodych i dlatego chcemy osoby młode w naszym mieście zatrzymać. Również w tym celu strategicznym podkreślamy kwestie ważne transportowe, czyli kwestie dokończenia wszelkich tutaj infrastruktury drogowej w mieście, ale również tych połączeń wychodzących na zewnątrz. Kwestie takiej wysokiej kultury, kwestie turystyki, które dla naszego miasta są ważne. W drugim celu miasto dobre do życia. Generalnie rzecz biorąc pokazujemy, że w centrum miasta naszego jest człowiek. Dbamy o dobrostan wszystkich mieszkańców. Chcemy zapewnić jak najwyższą jakość wszelkich usług, które są w mieście. Mówimy tam zarówno o usługach zdrowotnych, edukacyjnych, więc dosyć szerokie spektrum zadań w ramach tego drugiego celu strategicznego miasto dobre do życia, ale również w tym celu pojawiają się kwestie społeczeństwa obywatelskiego i tego włączania mieszkańców w proces zarówno wdrażania strategii, jak i potem jakby zmian, które trzeba będzie może wprowadzić w procesie wdrażania.
5: To była Anna Głuszek, dyrektor Wydziału Strategii i Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta. Link do ankiety miejskiej znajdziecie na naszej stronie Gra FM.
6: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
5: Przed nami trzecia edycja Festiwalu Zapomnianych Kultur. Tegoroczne wydarzenie skupi się na cukrowniach z Kujaw i Pomorza.
3: Torunian chcemy zaprosić do tego, żeby wsiąść do pociągu, i to wcale nie byle jakiego, wsiąść do pociągu Arrivy i pojechać do Unisławia, pojechać do Chełmży i zobaczyć na żywo, jak pracowały cukrownie i co te cukrownie dawały lokalnej społeczności. Festiwal Zapomnianych Kultur, drodzy Państwo, to jest takie wydarzenie, które ma za zadanie przypominać pewnego rodzaju ważne zjawiska. Zjawiska, które kiedyś gdzieś wokół nas istniały, ale teraz zostały być może zapomniane, a te zjawiska, te rzeczywistości w jakiś sposób animowały też życie kulturalne.
5: Mówił Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
10: Cukrownie wydają nam się tym tematem wyjątkowym, takim bardzo charakterystycznym dla naszego regionu ze względu na to, na jego ukształtowanie, też położenie, bliskość Prus, gdzie skąd wtedy też brano technologię, ale też ziemię, wielość jezior. I wreszcie to, o czym mówię, ten aspekt społeczny, bo nie będziemy opowiadać o historii samych budynków, czy o technologiach produkcyjnych, jak one się zmieniały, choć na pewno to oprowadzanie pod cukrowni w Chełmży będzie taką podróżą też, być może nostalgiczno-technologiczną. Co to robiło tym miejscowościom, tym społecznościom, to, że funkcjonowały tam przedszkola, że cukrownie dawały wodę.
5: To była Katarzyna Pongowska, zastępca dyrektora WUAK-u do spraw merytorycznych.
11: Pociągami w czasie tych dwóch dni festiwalu można dotrzeć z Torunia do Unisławia, do Chełmży. Można dotrzeć również z Bydgoszczy do Unisławia i do Chełmży. I oczywiście między tymi dwiema miejscowościami w trakcie trwania festiwalu. Można dotrzeć tam przez cały dzień pociągami, tam i z powrotem. I teraz tak, jak to zrobić? Arriva przygotowała takie cudowne vouchery i można je odebrać w Unisławiu i w Chełmży oraz w Młynach Rotera w Bydgoszczy i w Toruniu w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury.
5: Mówiła Anna Wajsztok-Mentel, specjalistka do spraw animacji kultury. Festiwal odbędzie się w sobotę i niedzielę 16 i 17 maja.
6: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
5: Toruń szykuje się na tegoroczne piernikalia. W dniach od 18 do 23 maja miasto zamieni się w antyczny Olimp. Przez 6 dni studenci będą się bawić podczas koncertów, imprez, wydarzeń sportowych i artystycznych inspirowanych starożytną Grecją.
12: W tym roku właściwie cały kampus zamienia się w Olimp. Bogowie greccy do nas wstąpią i będziemy się bardzo dobrze bawić. Przygotowaliśmy dla was masę przeróżnych wydarzeń i zaczynamy w poniedziałek bardzo spokojnie, klasycznie, ale wieczór planszówek i karaoke w kotłowni od godziny 19. Potem mamy wtorek Silent Disco. Bardzo w zeszłym roku studentom się spodobała ta forma Silent Disco, więc idziemy tutaj za ciosem i robimy to. Jeżeli chodzi o środę, będzie kino plenerowe i tu już niebawem będziecie mogli wybrać filmy, które wspólnie obejrzymy, ale będzie też zmiana lokalizacji. Zawsze robiliśmy to na boisku Wembley, a teraz będziemy robić to na boisku przy Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Tu też również zapraszam. Jeśli chodzi o czwartek, no to standardowo gra miejska, ale także będziemy mieć Before w Labie, na który też serdecznie zapraszam. No a jeżeli chodzi o piątek i sobotę, to tutaj bardzo dużo rzeczy do wyboru. Jeżeli chodzi o piątek i sobotę do południa, wydarzenia sportowe, masa wydarzeń tych sportowych, oczywiście dostosowanych pod naszą tematykę. Strefa z kulturą, też takie wydarzenia właśnie takie kulturalno-warsztatowe. Jeżeli ktoś właśnie też lubi takie klimaty, to też tutaj zachęcam do skorzystania. Oczywiście w sobotę jeszcze rano śniadanie na trawie. No a w piątek po tych wszystkich plenerach widzimy się na pochodzie od godziny 17 pod kotłownią. No i potem o 19 otwieramy bramki przy Kolegium Humanisticum i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy się bardzo dobrze bawić.
13: Zachęcasz, rozumiem, jeszcze bardziej w tym roku, no bo to będzie taki specjalny pochód dla ciebie i dla całego samorządu, ostatni dla waszej kadencji.
12: Tak, to będzie taki mój trochę last dance, że tak powiemy, trzecia edycja juwenaliów i moja ostatnia. A w tym roku tematykę mamy właśnie olimpijską, starożytną Grecję, więc zachęcam do przybierania się. Tutaj nawet jakaś taka płachta zrobiona z najzwyklejszych naszego prześcieradła. Myślę, że będzie wystarczająca. Ja na pewno w tym roku też i na pochód, i na otwarcie na scenie też się na pewno przebiorę, więc tym bardziej studentów tutaj zachęcam do jakby oddania się tym pomysłom swojej wyobraźni i przebrania się na ten pochód.
5: A kto wystąpi na tegorocznych juwenaliach?
12: Jeżeli chodzi tutaj bardziej o takie rapowe klimaty, to pojawi się na pewno Young Iggy. Tutaj na pewno wystąpi w piątek. A jeżeli chodzi o sobotę, to na pewno pojawi się zespół NA, które tutaj myślę, że na pewno każdy zna i na pewno zna te przeboje, więc myślę, że chyba tego zespołu nikomu nie muszę przedstawiać. Kolejnym artystą, właściwie artystką na tegorocznych piernikaniach będzie Zalia, artystka kojarzona między innymi z kolaboracją z Dress Code Miu, Dopóki mi się nie znudzisz. No i w zeszłym roku już miała okazję wystąpić na naszej gali Kopernikanie, a w tym roku zawita na scenie piernikaliowej. Serdecznie zapraszam. Zalia wystąpi 22 maja na scenie głównej przy Kolegium Humanisticum. Kolejna artystka w tym roku przed nami, Brodka, wystąpi też w piątek 22 maja. Serdecznie zapraszam. Brodka, myślę, znana wielu osobom z takich utworów. Można kojarzyć na przykład Miałeś być, Miał być ślub, Dziewczyna mojego chłopaka, ale Brodka wróciła także z taką nową energią elektroniczną, więc tutaj myślę, że każdy w jej twórczości znajdzie coś dla siebie.
5: Mówiła Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK, w rozmowie z Oliwią Ciszewską. Pełną listę gwiazd, które pojawią się na tegorocznych piernikaliach, znajdziecie na gra.fm.

to, a słyszałeś, że w radiu gra. Dziś o legendzie toruńskiej sceny muzycznej. Republika to bez wątpienia jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Grupa, która narodziła się w Toruniu na początku lat 80. na stałe wpisała się w krajobraz muzyczny kraju, a jej twórczość do dziś fascynuje kolejne pokolenia słuchaczy. Historia Republiki to opowieść o muzycznej pasji, artystycznej odwadze, burzliwych rozstaniach i powrotach, a także o niezatartym piętnie, jakie zespół odcisnął na polskiej kulturze. Geneza Republiki sięga końca lat 70., gdy toruńska formacja Res Publica, grająca art rocka, debiutowała na sopockim przeglądzie muzyki młodej generacji. Wkrótce jednak zespół przeszedł metamorfozę. Po odejściu Jana Kastora stery przejął Grzegorz Ciechowski, dotychczasowy flecista, który z czasem stał się charyzmatycznym liderem grupy. W ciągu kilku miesięcy muzycy zmienili nazwę na Republika, a ich brzmienie skręciło w stronę post-punka i nowej fali. Ostateczny skład uformował się w 1981 roku. Obok Ciechowskiego na scenie pojawili się Sławomir Ciesielski, perkusja, Zbigniew Krzywański, gitara, oraz Paweł Kuczyński, gitara basowa. Od samego początku zespół był silnie związany ze Studenckim Klubem Pracy Twórczej Odnowa przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. To tam odbywały się próby i pierwsze koncerty, w tym ten historyczny 25 kwietnia 1981 roku. Republika szybko zaczęła koncertować także w innych klubach studenckich, zdobywając coraz większą popularność dzięki energetycznym występom i nowatorskiemu wizerunkowi scenicznemu. Muzycy ubrani na czarno z obowiązkowymi krawatami stali się symbolem nowoczesności na polskiej scenie. Pierwsze sukcesy i narodziny legendy. Rok 1982 okazał się przełomowy. Republika zdobyła pierwsze miejsce na drugim festiwalu nowofalowych grup rockowych w Toruniu, a jej utwory zaczęły pojawiać się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i podbijać listy przebojów. Przeboje takie jak Biała Flaga, Telefony, Kombinat czy Sexy Doll do dziś pozostają klasykami polskiego rocka. W 1983 roku ukazał się debiutancki album Nowe Sytuacje, który szybko osiągnął status złotej płyty. Zespół stał się symbolem nowej fali w Polsce, a jego charakterystyczna czarno-biała estetyka zarówno na scenie, jak i w projektach płyt na trwałe wpisała się w historię polskiej muzyki. Republika występowała na największych festiwalach w Jarocinie, Jeleniej Górze, Poznaniu czy Opolu i dzieliła scenę z zagranicznymi gwiazdami, takimi jak UK Subs. Zespół próbował również podbić rynki zagraniczne. W Wielkiej Brytanii ukazał się anglojęzyczny album 1984, a Republika wystąpiła na prestiżowych festiwalach w Turku i Roskilde. Kolejny album, znaczy Nieustanne Tango Ty, wydany w 1984 roku, przyniósł takie hity jak Obcy Astronom. Jednak rosnąca popularność nie uchroniła grupy przed wewnętrznymi napięciami. Jesienią 1984 roku Grzegorz Ciechowski został powołany do wojska, co osłabiło aktywność zespołu i przyczyniło się do pogłębiających się konfliktów w grupie. W maju 1986 roku, podczas prac nad trzecim albumem, doszło do poważnej kłótni o kwestie artystyczne i finansowe. Ciechowski rejestrował siebie jako wyłącznego autora piosenek, co wywołało sprzeciw pozostałych muzyków. W rezultacie Republika rozpadła się w czerwcu 1986 roku, a część przygotowanego materiału trafiła na solową płytę Ciechowskiego Obywatel GC. Po kilku latach milczenia w 1990 roku drogi muzyków ponownie się zeszły. Powrót Republiki na scenę podczas koncertu Rock Opol był wydarzeniem szeroko komentowanym w mediach. Zespół zagrał dla Polonii Amerykańskiej, a po powrocie nagrał album 1991 z odświeżonymi aranżacjami dawnych przebojów. Do składu dołączył Leszek Biolik, gitara basowa, a Republika rozpoczęła nowy etap działalności, łącząc charakterystyczne brzmienie z nowoczesnymi elektronicznymi elementami. W 1993 roku ukazały się kolejne albumy, w tym Bez prądu, akustyczny zapis najważniejszych utworów zespołu. Współpraca z Kajach dodała repertuarowi nowej świeżości. Kolejne płyty, takie jak Siódma Pieczęć czy Republika Marzeń, pokazały, że zespół
nie boi się eksperymentować i szukać nowych środków wyrazu, choć nie wszystkie eksperymenty przypadły do gustu najwierniejszym fanom. Lata 90. to dla Republiki czas intensywnej działalności koncertowej i nagraniowej. W 1998 roku ukazał się album Masakra z takimi utworami jak Odchodząc czy Mamona, które błyskawicznie zdobyły uznanie słuchaczy. Zespół występował na najważniejszych polskich scenach, brał udział w wielkich wydarzeniach, a nagrania z koncertów były wydawane na płytach. W 2001 roku Republika obchodziła 20-lecie istnienia, planując kolejną płytę, jednak nagła śmierć Grzegorza Ciechowskiego 22 grudnia 2001 roku przerwała te plany na zawsze. Zespół zdecydował się nie kontynuować działalności z nowym wokalistą, uznając, że bez Ciechowskiego Republika nie może istnieć. Po śmierci lidera muzycy organizowali okolicznościowe koncerty, takie jak Kombinat podczas przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu czy Pamięci Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu. Ukazały się także albumy koncertowe i boksy z pełną dyskografią zespołu. Z biegiem lat muzycy Republiki angażowali się w różne projekty upamiętniające dorobek zespołu. W 2014 roku Krzywański, Ciesielski i Biolik wraz z innymi artystami zainicjowali trasę Nowe Sytuacje, prezentując pierwszą płytę Republiki w nowych aranżacjach. Wydarzenia te, choć nie były reaktywacją zespołu, pokazały, jak silny jest mit Republiki w polskiej kulturze. Ważnym momentem było przyznanie Złotego Fryderyka za całokształt twórczości w 2022 roku. W tym samym roku muzycy wzięli udział w projekcie Obywatele Republiki, a w kolejnych latach kontynuowali koncerty upamiętniające zespół, gromadząc tłumy wiernych fanów w największych miastach Polski. Republika to zespół, który nie tylko wyznaczał trendy muzyczne, ale również inspirował swoim podejściem do sztuki, niezależnością i oryginalnością. Teksty Grzegorza Ciechowskiego, pełne metafor i społecznych odniesień, do dziś uchodzą za jedne z najważniejszych w polskiej muzyce rockowej. Charakterystyczne brzmienie, wyrazista estetyka wizualna i niepowtarzalny klimat koncertów sprawiły, że Republika stała się ikoną, a jej dorobek wciąż pozostaje żywy, inspirując młodych artystów i słuchaczy.

Lipno, miasto z bogatą historią i wyjątkowym klimatem. Lipno to nie tylko punkt na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, ale przede wszystkim miejsce o wyjątkowej przeszłości i niepowtarzalnym charakterze. Miasto będące siedzibą powiatu lipnowskiego oraz gminy wiejskiej Lipno przez wieki odgrywało ważną rolę w regionie ziemi dobrzyńskiej. Dziś, licząc ponad 13 300 mieszkańców, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością i zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Historia Lipna sięga czasów prehistorycznych. Już w I wieku przed naszą erą na tych terenach istniały osady kultury łużyckiej. Wczesnośredniowieczna osada funkcjonująca tu od X wieku była integralną częścią państwa Piastów. W kolejnych wiekach Lipno i ziemia dobrzyńska wielokrotnie stawały się areną burzliwych wydarzeń. Od najazdów Litwinów i Krzyżaków w XIII i XIV wieku przez odbijanie miasta podczas wojny polsko-krzyżackiej po ostateczne potwierdzenie przynależności tych ziem do korony Królestwa Polskiego na mocy pokoju toruńskiego w 1411 roku. W 1349 roku Lipno uzyskało prawa miejskie na prawie chełmińskim, co otworzyło nowy rozdział w jego historii. W XV i XVI wieku miasto stało się znaczącym ośrodkiem wytwórczym oraz siedzibą Sądu Ziemskiego Ziemi Dobrzyńskiej. Przez kolejne stulecia Lipno pozostawało miejscem obrad sejmików ziemskich i popisów szlachty, co podkreślało jego rangę w regionie. Wiek XIX i XX przyniosły Lipnu kolejne zmiany administracyjne. Po drugim rozbiorze Polski miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, następnie w Księstwie Warszawskim, a od 1815 roku w Królestwie Polskim pod zaborem rosyjskim. W czasie powstania styczniowego mieszkańcy Lipna aktywnie uczestniczyli w walkach przeciwko rosyjskiemu zaborcy, co niestety przyniosło wzmożoną rusyfikację i represję. XX wiek to czas wielkich wyzwań, ale i odrodzenia. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Lipno ponownie znalazło się w granicach Polski. W okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej miasto doświadczyło wielu dramatycznych wydarzeń, w tym zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej. Po wojnie Lipno wracało do życia, przechodząc kolejne reformy administracyjne. Od 1999 roku jest siedzibą powiatu lipnowskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Lipno położone jest malowniczo na Pojezierzu Dobrzyńskim, przecięte przez rzekę Mień. To właśnie tu jako trzecie w historii ziemi dobrzyńskiej uzyskało prawa miejskie i stało się lokalnym centrum administracyjnym oraz gospodarczym. Niegdyś miasto było miejscem sejmików ziemskich, co czyniło je ważnym punktem na mapie politycznej regionu. Miasto może poszczycić się wieloma zabytkami, które przypominają o jego bogatej przeszłości i wielokulturowym dziedzictwie. Najważniejsze z nich to Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gotycka świątynia zbudowana w 1388 roku, wzniesiona prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego kościoła. Po licznych przebudowach i remontach zachowała fragmenty gotyckiej architektury, a w jej wnętrzu uwagę przyciągają rokokowe ołtarze boczne z elementami barokowymi oraz witraże w oknach prezbiterium i nawie. Kościół ewangelicko-augsburski, neogotycka budowla z lat 1865-1868, będąca świadectwem obecności i działalności protestantów w mieście. Neogotycka kaplica cmentarna z 1837 roku oraz cmentarze różnych wyznań, w tym cmentarz ewangelicko-augsburski i parafii rzymskokatolickiej, to miejsca zadumy i pamięci o dawnych mieszkańcach miasta. Ratusz klasycystyczny, wzniesiony po 1831 roku, będący nie tylko siedzibą władz miejskich, ale także jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Lipnie. Domy z XIX wieku oraz pozostałości po dawnych synagogach. Stara synagoga, na której miejscu obecnie znajduje się apteka nowa, i nowa synagoga z początku XX wieku, dziś przekształcona w dom towarowy, przypominają o wielokulturowości miasta. Szczególną uwagę zwraca także park miejski założony w 1914 roku. Położony na wzgórzu morenowym o powierzchni około 11 hektarów, łączy w sobie cechy naturalnego drzewostanu i założenia parkowego. Wśród licznych gatunków drzew dominują sosny i dęby szypułkowe. Symbolem wolności jest tu Dąb Wolności, posadzony w 1918 roku. Na pamiątkę odzyskania niepodległości park zdobią zabytkowa drewniana altana z 1924 roku. Polana z okrągłym kwietnikiem.

pomnikiem i pomnik niepodległości przy północnym wejściu. W okresie międzywojennym park został doceniony na arenie ogólnopolskiej i europejskiej za wzorowe nasadzenia drzew, a wejście na jego teren było wówczas płatne. Dziś amfiteatr z muszlą koncertową, powstały pod koniec lat 70., jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych. Historia Lipna to opowieść o przemianach i wyzwaniach, z którymi musieli mierzyć się jego mieszkańcy na przestrzeni wieków. Od osady łużyckiej przez ważny ośrodek ziemi dobrzyńskiej po współczesne miasto z szeroką ofertą kulturalną i bogatym dziedzictwem. Dziś Lipno to miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością, a liczne zabytki i zielone przestrzenie zachęcają do spacerów i odkrywania kolejnych fragmentów miejskiej przeszłości. To właśnie tutaj, na Pojezierzu Dobrzyńskim, bije serce regionu pełnego tradycji, a jednocześnie otwartego na nowe wyzwania i możliwości.

Elżbieta Zawadzka, matematyczka, żołnierka cichociemna. Kim była ZOS Torunia? Elżbieta Zawadzka to jedna z najbardziej fascynujących postaci polskiej historii XX wieku. Jej życie to opowieść o odwadze, konsekwencji i niezwykłej sile charakteru. Nauczycielka matematyki, profesor nauk humanistycznych, generał brygady, kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, a po wojnie uznana za cichociemną. Jej biografia to materiał na niejedną filmową opowieść. Elżbieta Magdalena Zawadzka urodziła się 19 marca 1909 roku w Toruniu, w rodzinie o silnych patriotycznych tradycjach. Jej ojciec Władysław Zawadzki był podoficerem armii pruskiej, ale po zakończeniu służby wojskowej pracował jako kancelista w sądzie. Ze względu na swoje polskie pochodzenie i przynależność do kościoła katolickiego był inwigilowany przez władze pruskie. Matka Marianna z domu Nowak zajmowała się domem i wychowywaniem licznego potomstwa. Elżbieta miała siostry, Mariannę Martę i Klarę Katarzynę oraz braci Jana, Leona Władysława, Alfonsa Jerzego, Eryka, który zmarł jako niemowlę, i Egona Konstantego. Rodzina Zawadzkich mieszkała na Mokrym, wówczas samodzielnej wsi, zamieszkałej głównie przez polskich robotników. W domu panowała atmosfera patriotyzmu, ale też skromności. Podczas I wojny światowej rodzina żyła w ubóstwie. Dzieci Zawadzkich wychowywano w duchu polskości, choć obowiązujący od 1887 roku zakaz używania języka polskiego sprawiał, że w domu rozmawiano po polsku tylko w obecności rodziców i najstarszej siostry. Elżbieta swoją edukację rozpoczęła w niemieckiej szkole średniej dla dziewcząt w Toruniu. Przełom nastąpił w styczniu 1920 roku, kiedy Toruń na mocy traktatu wersalskiego wrócił do Polski. 3 dni po oficjalnym przyłączeniu miasta do odrodzonej ojczyzny Elżbieta wraz z ojcem obserwowała wjazd wojsk generała Józefa Hallera. To wydarzenie głęboko zapadło jej w pamięć i na zawsze ugruntowało jej przywiązanie do sprawy polskiej. Po 1920 roku cała rodzina zaczęła intensywnie uczyć się języka polskiego. Elżbieta od 1922 roku uczęszczała do miejskiego gimnazjum żeńskiego w Toruniu, gdzie szybko zaczęła interesować się polityką. Podobnie jak jej rodzice, była zwolenniczką generała Hallera. Nauka w szkole była odpłatna, ale jako córce urzędnika państwowego przysługiwały jej ulgi. Po ukończeniu gimnazjum Elżbieta marzyła o studiach na Politechnice Gdańskiej, podobnie jak jej bracia. Niestety sytuacja finansowa rodziny nie pozwalała na taki wydatek. W 1926 roku przystąpiła do matury, a potem przez rok pracowała na poczcie i udzielała korepetycji z matematyki, by zebrać pieniądze na dalszą naukę. W 1927 roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Wybrała tę uczelnię, bo była najmłodsza w Polsce, a przez to oferowała niższe opłaty i była stosunkowo blisko rodzinnego Torunia. Mieszkała prawdopodobnie w domu akademickim imienia doktora Jana Chądzyńskiego. 20 stycznia 1931 roku uzyskała absolutorium. Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczycielka fizyki i matematyki w 6-klasowym koedukacyjnym gimnazjum niemieckim imienia Emila Kaszubego w Sompolnie w województwie łódzkim. Musiała uzyskać specjalną zgodę na nauczanie bez magisterium, którą otrzymała pod koniec 1931 roku. Uczyła matematyki w języku niemieckim, a od 1933 roku także fizyki i prowadziła ćwiczenia cielesne po polsku. Tytuł magistra nauk filozoficznych zdobyła w 1935 roku, broniąc pracę o równaniach różniczkowych periodyków całek eliptycznych. Jej promotorem był dr Zdzisław Krygowski, wybitny matematyk, prorektor i przewodniczący Komisji Egzaminów Państwowych w Poznaniu. Po uzyskaniu uprawnień do nauczania w szkołach średnich, Elżbieta rozpoczęła pracę w różnych placówkach edukacyjnych. Pracowała w zakładzie naukowo-wychowawczym w Otorowie, potem w Miejskim Gimnazjum Żeńskim w Toruniu, a następnie w Państwowym Gimnazjum Żeńskim imienia Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach, gdzie dała się poznać jako nauczycielka wymagająca, ale sprawiedliwa. W latach 30. Elżbieta Zawadzka zaangażowała się w działalność przysposobienia wojskowego kobiet, była instruktorką i komendantką rejonu śląskiego. To właśnie wtedy nauczyła się zasad wojskowej dyscypliny i zdobyła umiejętności, które okazały się bezcenne w czasie wojny. Ciąg dalszy tej fascynującej historii już wkrótce.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

programie A słyszałeś, że ciąg dalszy opowieści o Elżbiecie Zawadzkiej. W latach 20. minionego stulecia, kiedy świat dopiero podnosił się po tragedii Wielkiej Wojny, w Polsce rosła świadomość, jak kluczowa może być rola kobiet w obronie kraju. Po rozwiązaniu Ochotniczej Legii Kobiet, powołanej w czasie walk o niepodległość, już rok później powstała nowa organizacja Przysposobienie Wojskowe Kobiet, w skrócie PWK. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmiała Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. To właśnie dzięki takim inicjatywom kobiety coraz śmielej wkraczały w świat zarezerwowany dotąd niemal wyłącznie dla mężczyzn. Jedną z najbardziej zaangażowanych i charyzmatycznych postaci w szeregach PWK była Elżbieta Zawadzka. Swoją przygodę z organizacją zaczęła 17 grudnia 1930 roku, będąc jeszcze studentką 4 roku. Zaintrygowały ją sportowe wyzwania i możliwość wyjazdów wycieczkowych, więc szybko zapisała się do lokalnego chówca. To właśnie PWK nauczyło ją jazdy konnej, pracy z mapą, składania raportów, planowania działań, a także podstaw terenoznawstwa i łączności. Już w lipcu 1931 roku zdecydowała się na kurs instruktorski w Garczynie, po którym zobowiązała się do 2-letniej pracy na rzecz organizacji. Zawadzka wykazała się nie tylko zapałem, ale i organizacyjnym talentem. Udało jej się stworzyć kilkunastoosobowy oddział PWK w Sompolnie oraz drużynę w Jesionce. W 1932 roku otrzymała odpowiedzialną funkcję adiutantki komendantki obozu, co oznaczało prowadzenie kancelarii i asystowanie komendantce we wszystkich sprawach od pierwszego do ostatniego dnia obozu. Kolejne lata przyniosły nowe wyzwania. Po przeprowadzce do Szamotuł objęła zastępstwo za Marię Szerocką, komendantkę chówca PWK, a następnie założyła chówiec w Pniewach. Kiedy w 1935 roku przeniosła się do Torunia, założyła tam chówiec przy Miejskim Gimnazjum Żeńskim, którego szefową została Monika Dymska, a sama Zawadzka objęła stanowisko komendantki. Nie poprzestając na osiągnięciach, Elżbieta Zawadzka zaczęła tworzyć kolejne lokalne i powiatowe chówce, tym razem w Tarnowskich Górach. W 1937 roku na prośbę Marii Wittek wzięła tak zwany urlop kulturalno-oświatowy i przeszła na skromniejszą pensję Ministerstwa Spraw Wojskowych. W tym samym roku rozpoczęła 2-miesięczny wyższy kurs instruktorski, po którym została mianowana komendantką rejonu śląskiego PWK. Na początku 1938 roku objęła nową funkcję i przeniosła się do Katowic, gdzie znajdowała się siedziba komendy przy ulicy Kilińskiego. Wyróżniona została bardzo dobrze rozwiniętą komendą, która w 1937 roku otrzymała sztandar PWK za najlepsze wyniki pracy. Zawadzka intensywnie rozwijała struktury PWK na Śląsku, tworząc m.in. komendę powiatową na Zaolziu, które rok wcześniej zostało zajęte przez polskie władze. 19 marca 1939 roku została awansowana do stopnia przewodniczki ze starszeństwem. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Elżbieta Zawadzka uczestniczyła w letnim obozie PWK w Spale, gdzie pełniła funkcję komendantki kompanii instruktorskiej. 26 sierpnia 1939 roku wróciła na Śląsk zaledwie 4 dni przed ogłoszeniem przez prezydenta Ignacego Mościckiego powszechnej mobilizacji. Gdy wybuchła wojna, instruktorki PWK miały obowiązek natychmiast stawić się w komendach powiatowych, by podjąć służbę w pomocniczej służbie wojskowej. Zawadzka utrzymywała kontakt telefoniczny z komendami na terenie województwa śląskiego. 2 września pomagała przy ewakuacji ludności cywilnej z terenów Górnego Śląska, a już 3 września Katowice zostały zajęte przez wojska niemieckie. Tego samego dnia Zawadzka wraz z uzbrojonymi instruktorkami oraz cywilnym kierownictwem pogotowania społecznego PWK ruszyły na wschód. Do ich grupy dołączyły również harcerki. Przez Sandomierz dotarły około 6-7 września do Lublina. Tam Zawadzka otrzymała od inspektor Stefanii Hajkowiczowej-Frołowicz rozkaz natychmiastowego przedostania się do Lwowa, do komendantki Marii Wittek. Przekazała dowództwo Teresie Delekcie i samotnie wyruszyła do Lwowa, gdzie dotarła 8 września. Od razu zameldowała się u komendantki naczelnej i natychmiast wzięła udział w obronie miasta.
9 września Zawadzka została żołnierzem Lwowskiego Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej, dowodzonej przez Halinę Wasilewską, gdy wojska niemieckie otoczyły miasto z trzech stron. Zawadzka zgłosiła się do drużyn przeciwczołgowych. Nie zdążyła jednak objąć stanowiska. Wkrótce Armia Czerwona wkroczyła do Lwowa, a Niemcy rozpoczęli wycofywanie się. 22 września obrońcy Lwowa skapitulowali. W tych dramatycznych dniach Zawadzka dowiedziała się o wysiedlaniu Pomorzan przez Niemców. Zaniepokojona losem rodziny przedostała się przez linię demarkacyjną na Sanie i po kilku dniach dotarła do Torunia.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.